0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 16 września.

Wsłuchaj się w swój oddech i bicie serca. Bóg chce się z Tobą spotkać właśnie teraz, w tym, co przeżywasz. To Wasz wspólny czas.

Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.

Jan Chrzciciel miał przygotować serca ludzi do spotkania z Mesjaszem. Głosił wezwanie do zmiany życia, ale nie mógł podjąć za nikogo decyzji o nawróceniu. Cud przemiany życia mógł wydarzyć się tylko wtedy, gdy ktoś pozwalał na Boże działanie w jego życiu. W naszej codzienności Bóg również przemawia do nas na wiele sposobów, czasem bardzo subtelnie. Jeśli chcesz, poproś Go teraz o serce otwarte na Jego działanie –

Kapryśne dzieci, o których mówi Jezus, szukają wymówek. Patrzą na rzeczywistość w sposób, który utrudnia im przyjęcie tego, co nie mieści się w zakresie ich oczekiwań. Chcą, by świat dostosował się do nich. Czym odróżniają się od nich dzieci mądrości? Może uważnością i umiejętnościami odczytywania znaków w codzienności? Dzieci mądrości potrafią patrzeć poza wymówki i dostrzegane trudności. Potrafią uczyć się dostrzegania w tym Bożego działania.

Spróbuj przez chwilę w ciszy przyglądać się temu, co czeka cię w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. W tym wszystkim, a także w tym, co niezaplanowane. Bóg chce kształtować twoje serce i zapraszać cię do bliskiej relacji z Nim.

Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla Ciebie w tym czasie najważniejsze.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Zbliża się godzina 6. O 6 będziemy transmitować mszę świętą z kaplicy cudownego obrazu z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem Radia Maryja. Przepraszam, Radia Rodzina.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, przybyliście na Jasną Górę do Matki Bożej, aby umocnić swoją wiarę. Jasna Góra to miejsce modlitwy. Tę wiarę można umocnić na modlitwie. To Matka Boża. Przesławny jej obraz został wsławiony czcią wiernych, czyli pielgrzymów jasnogórskich. Abyśmy mogli naszą wiarę pogłębiać, umacniać i głosić. Witam was serdecznie na porannej mszy świętej tutaj przy ołtarzu Jezusa Chrystusa przed obliczem Matki Najświętszej. Witam pielgrzymów z dekanatu Grunwald. Jest to pielgrzymka dziękczynno-błagalna z diecezji warmińskiej. Ksiądz Wiesław i ksiądz Piotr, jeden z kapłanów, sprawuje mszę świętą w intencji pielgrzymów. Witam pielgrzymkę z Gdańska, która wraca, z pielgrzymkę Margaretek z Medjugorje. Ojciec Filip sprawuje mszę świętą w intencji organizatorów pielgrzymki Margaretek do Medjugorje o zdrowie, bezpieczeństwo, opiekę Matki Bożej. Ksiądz Arkadiusz sprawuje mszę świętą za zmarłych Mariana Wikariaka, Mariusza Roszka, księdza Mieczysława Kozłowskiego. Ojciec Jan sprawuje tę mszę świętą za zmarłą Marię Matejka Rolnik. Ja natomiast modlę się w intencji wnuka Jakuba Domańskiego. Pozdrawiam również tych, którzy łączą się z nami w czasie tej mszy świętej przez Radio Jasna Góra oraz przez media społecznościowe, przez internet. Na początku mszy świętej przeprośmy Pana Boga, który jest bogaty w miłosierdzie za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować te największe tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

wraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez nasze

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swojej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Oto Słowo Boże.

tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

0: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, o Maryi podczas swego pontyfikatu tak wiele mówił i pisał papież Polak święty Jan Paweł II. W encyklice o Matce Odkupiciela czytamy m.in. Obecność Maryi znajduje zarówno w naszych czasach, jak i w całych dziejach Kościoła wielorakie środki wyrazu. Posiada też ona wieloraki zasięg działania. Poprzez osobistą wiarę i pobożność wiernych, poprzez tradycje rodzin chrześcijańskich, czyli kościołów domowych, wspólnot parafialnych czy misyjnych, instytutów zakonnych, diecezji, poprzez przyciągającą moc wielkich sanktuariów, w których nie tylko jednostki czy środowiska miejscowe, ale niekiedy całe narody i kontynenty szukają spotkania z Matką Pana, z tą, która jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła, jest pierwszą wśród wiernych i dlatego stała się Matką Emanuela. Maryja jest Matką Emanuela, ale także na mocy testamentu z krzyża i naszą Matką. Wszystkie matki doznają szczególnego wzruszenia, widząc w twarzach swych dzieci jakieś wyraźne podobieństwo do własnych rysów. I najsłodsza nasza matka niczego bardziej nie pragnie nad to, gdy widzi, że ci, których przyjęła za swe dzieci, wyrażają rysy i piękność jej duszy w myśli, mowie i czynie. A ponieważ podstawą życia nadprzyrodzonego jest święta i głęboka wiara, którą Matka Najświętsza posiadała w stopniu najwyższym, dlatego cieszy się, gdy jej dzieci tę wiarę mają w sercu i według tej wiary żyją. Co więcej, ona w tej wierze nam przewodzi. Ona tę wiarę nam wyprasza i ciągle czuwa, byśmy w niej wytrwali. Nic przeto dziwnego, że święci nazywają ją Matką Wierzących. Po śmierci Jezusa Chrystusa, po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, Maryja pozostała kimś najważniejszym zarówno dla gromadki uczniów, apostołów, jak i pierwszych wiernych. Wraz z nią, jak napisze święty Łukasz, trwali jednomyślnie na modlitwie. Podczas podobnego spotkania zostali napełnieni Duchem Świętym, doznali szczególnego umocnienia w wierze. Przykłady z historii Kościoła uczą nas, że każdy, kto miał prawdziwe nabożeństwo i cześć dla Najświętszej Maryi Panny, to wiary nie stracił. A jeśli nawet ona osłabła, trwało to zazwyczaj krótko i odzyskiwał ją z powrotem. Przekonują, moi drodzy, o tym bardzo liczne wota umieszczane w jasnogórskim sanktuarium. Mówi o tym wiele świadectw pisanych przez ludzi, którzy na sobie doświadczyli orędownictwa Maryi. Oto jedno z nich wyjęte z książki zatytułowanej Matka Boża w moim życiu. Posłuchajcie. Z domu rodzinnego nie wyniosłam wiary w Boga. Moi rodzice chodzili do kościoła, dzieci posyłani na religię, ale bardziej z tradycji niż dla samej wiary. Do 18 roku życia byłam bardzo dobrym dzieckiem, wzorową uczennicą. Rodzicom nie sprawiałam żadnych kłopotów. Rodzice posłali mnie na studia, aby było mi w życiu lepiej niż im, oczywiście w sensie materialnym. O mój byt duchowy nikt się jednak nie troszczył. Wśród moich koleżanek, studentek nie spotkałam żadnej o głębokiej wierze w Boga. Środowisko, w którym przebywałam, było raczej ateistyczne, tylko niektóre spośród moich koleżanek chodziły do kościoła i to rzadko. Ślub kościelny brałam tylko dlatego, że chciał tego mój przyszły mąż. Mnie na tym nie zależało, wystarczył mi ślub cywilny. I tak sobie żyłam, bez zastanawiania się nad tym, po co żyję. Czasami bałam się Pana Boga, ale to były tylko momenty. A Pan Bóg był nieskończenie dobry i łaskawy dla mnie, błogosławił każde moje poczynanie. Dopiero z perspektywy czasu to doceniam i czekał, aż zwrócę oczy ku Niemu. Ale ja wciąż byłam ślepa. Aż przyszedł rok 1979, upadłam, popełniłam grzech ciężki, uświadomiłam sobie to dopiero po fakcie, kiedy zaczęły mnie gryźć wyrzuty sumienia. Po raz pierwszy w życiu miałam tak straszne wyrzuty sumienia, że straciłam ochotę do życia. Chciałam popełnić samobójstwo. W tych moich zmaganiach z chęcią popełniania samobójstwa jeden tylko atut miałam na swoją obronę. Muszę żyć, bo jestem potrzebna dzieciom. I wówczas przypomniałam sobie, że ktoś kiedyś powiedział, iż w potrzebie modli się do Matki Bożej, bo ona zawsze wysłuchuje próśb i pomaga. I zaczęłam się wtedy modlić do Matki Bożej, chodziłam do kościoła, klęczałam przed obrazem Jasnogórskiej Pani i ze łzami w oczach wołałam: ratuj mnie, nie opuszczaj, wstaw się Syna Twego za mną, aby mi przebaczył. Po roku codziennej modlitwy kierowanej do Matki Bożej odzyskałam równowagę psychiczną. Wróciła mi radość życia. Ja wiem, że to moje odrodzenie jej Matce Jasnogórskiej zawdzięczam, że to ona wstawiła się za mną u Wszechmogącego Boga, bo jest bardzo dobra i nikogo, kto prosi o pomoc, nie opuści w potrzebie. Moje życie zmieniło się bardzo. Już nie jest takie beztroskie i puste jak dawniej. Jestem innym człowiekiem. Inaczej teraz patrzę na ludzi, na otaczający mnie świat. Staram się w swoim życiu naśladować Maryję, choć nie zawsze mi to wychodzi. Ale wówczas uciekam się do niej. Ją proszę o pomoc, a ona nigdy nie odmawia. Już nie jeden raz dała mi dowody swojej bezgranicznej miłości. Rok temu dziecku mojemu groziła bardzo poważna operacja. Operacja ta mogła być w swych skutkach niebezpieczna dla jego zdrowia. Bałam się, zaczęłam codziennie odmawiać różaniec w intencji i dałam na mszę świętą. Do opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej nieustającej pomocy z prośbą o zdrowie dla dziecka. Dziecko wyzdrowiało. Obeszło się bez operacji. Ja wiem, że pomogła mi w tym moja najukochańsza matka. Stokrotne dzięki jej za to. Chciałabym jeszcze wiele napisać o Matce Bożej, ale brak mi słów. Ale ona wie dobrze, co czuję, co myślę i co chciałabym jej powiedzieć. Nieraz się zastanawiam, za co Pan Bóg mnie, grzesznego człowieka, tak bardzo kocha. I zaraz przychodzi odpowiedź. Nie ma cię za co kochać, tylko po prostu jest nieskończenie miłosierny i chce, abyś zrozumiała, że każdy ma być miłosierny dla swoich bliźnich, a jako wzór do naśladowania dał ci Jezusa i Maryję. Najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że ilekroć spotka mnie jakaś krzywda, to pocieszam się, że przecież Jezus i Maryja mnie kochają i pomogą mi wytrwać do końca w dobrym. I zaraz czuję się lepiej i odzyskuję siły do dalszej pracy, do podejmowania trudów i zmagań, jakie niesie codzienne życie. Maryja w tej chwili jest tak blisko nas, moi drodzy. Nas zwiedza, jak słyszeliśmy, świętą Elżbietę, potrzebującą pomocy. Wielu z nas tej pomocy potrzebuje. Ona, jak najlepsza matka, pragnie przede wszystkim naszego duchowego dobra. Pragnie, abyśmy przez wiarę łączyli swoje życie z Bogiem, byśmy Jemu całkowicie zaufali, by On był w naszym życiu na pierwszym miejscu. Swoim przykładem i stawiennictwem wyjednywa nam łaskę wiary, aby i w naszym życiu, podobnie jak w jej spełniło się wszystko, co zostało powiedziane od Pana. Co jej, Maryi, możemy powiedzieć dzisiaj? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Błogosławieni ci, którzy jak Ty, Maryjo, uwierzą i według wiary żyć będą. Przyzywając stawiennictwa Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, skierujmy do Boga Ojca nasze modlitwy.
1: Polecamy Cię, Jezu, aby papież Leon, biskupi, prezbiterzy, głosząc Ewangelię, stali na straży wiary i moralności członków Kościoła. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, aby sprawujący jakąkolwiek władzę w swojej służbie kierowali się dobrem każdego człowieka. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, aby wszyscy ludzie młodzi, wsparci światłem Ducha Świętego, zawsze dokonywali właściwych życiowych wyborów. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, o wysłuchanie intencji sprawowanej mszy świętej, jak również naszych osobistych intencji, intencji radio, słuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, aby nasi bliscy, którzy zakończyli czas doczesnego pielgrzymowania, mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, abyśmy wszyscy obecni na świętej liturgii nigdy nie odstąpili od Ciebie. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, prosimy Cię, wspomóż nas swoją łaską w wiernej służbie Tobie i Kościołowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzy z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
3: Amen.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

podam kilka ogłoszeń jasnogórskich. W dniu dzisiejszym nie będzie zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej. Modlitwa różańcowa w kaplicy Matki Bożej o godzinie 16:15. Po niej msza święta, wcześniej o 15:30 msza święta w intencji ojczyzny. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany w wieczerniku od godziny 6:15 do godziny 19:30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20:45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Zakon Paulinów przyjmuje kandydatów na ojców i braci zakonnych. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, dziękujemy Wam za ofiary na renowację i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Przed udzieleniem błogosławieństwa polećmy Panu Bogu przez orędownictwo Matki Bożej Jasnogórskiej nasze intencje, z którymi przybyliśmy do niej, do Maryi, jako najlepszej Matki. I jako dzieci jednego Boga wołajmy do niej: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami raczmi gardzić potrzeba naszych, i racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Trzynaście minut pozostało do godziny siódmej. Przy mikrofonie Judyta Exner. Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Dzisiaj jest środa, 16 dzień września. Zaczynamy od pustek.

Dzisiaj, moi drodzy, 16 września obchodzimy m.in. Dzień Bluesa, dlatego bluesowo na pewno zrobi się u nas po godzinie 7.

0: Były wiceminister sprawiedliwości z zarzutami prokuratury. Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Na Śląsku protesty przeciwko wygaszaniu bloków węglowych. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał W. z oskarżeniami. Prokuratura przedstawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi m.in. o podpisywane przez niego decyzje, postępowania administracyjne oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej. Jak informuje prokuratura krajowa, Michał W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzutu mu czynu. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
0: Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Po blokadach torów i głośnych demonstracjach przyszedł czas na cichą pikietę. Związkowcy z elektrowni w Łaziskach Górnych, wspierani przez górników z kopalń Bolesław Śmiały, Ziemowit i Sośnica, protestowali wczoraj przeciwko planom zastąpienia bloków węglowych gazowymi, ograniczeniu zatrudnienia i, jak podkreślają, wzrostom cen za energię, mówi Damian Hacaj z Sierpnia 80 w kopalni.
2: Przy dzisiejszych cenach gazu i braku dostępności tego gazu, to my zostaniemy bez niczego. To, co się dzieje tutaj na miejscu, gdzie ta elektrownia plus ta kopalnia generuje ogromną ilość miejsc pracy, doprowadzi do utraty wpływów do budżetu. My za niedługo będziemy mieli większe odsetki od zadłużenia niż wpływy do naszego budżetu. Czyli nam grozi nie tylko katastrofa energetyczna, ale również finansowa tego kraju.
0: Według uczestników protestu decyzje dotyczące łaziskiego zakładu mają znaczenie dla funkcjonowania okolicznych kopalń, miejsc pracy w regionie oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Kolejny krok w stronę obrony mistrzowskiego tytułu zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Wynik sugeruje, że mogło być łatwo i przyjemnie, ale nie do końca było tak, mówi nasz siatkarz Marcin Komenda.
4: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy jakość gry i to cieszy.
0: Dziś jeszcze mecze z Bułgarią. Biało-czerwoni są już pewni wygrania swojej grupy, a jeśli zdobędą Mistrzostwo Europy, to będą też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich.
5: Cztery minuty po godzinie 7 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj temperatury dosyć wysokie, maksymalnie 26 stopni, natomiast dosyć także pochmurno i z tych chmur popada lokalnie oraz zagrzmi burz. Możemy spodziewać się w Legnicy, Jelnej Górze, Czyszklarskiej, Porębie, we Wrocławiu, natomiast możemy spodziewać się opadów deszczu. Teraz mamy 12 stopni, a dziś we Wrocławiu maksymalnie 26.
6: Reklama.
7: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na
6: spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 7 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest środa, 16 dzień września i dzisiaj także obchodzimy, moi drodzy, dzień bluesa. I za chwilę na naszej antenie zrobi się troszeczkę bluesowo, a ja wspominam blues zawsze, kojarzy mi się z Bluesem nad Bobrem w Bolesławcu. Taki festiwal odbywał się przez bardzo długi czas i dopiero niedawno dowiedziałam się, że już się nie odbywa. Rozpoczął się w 90 roku z inicjatywy Sławomira Zipka-Zimkiewicza i tak rok rocznie bluesowo bardzo działo się w Bolesławcu do 2019 roku. Ja kilkakrotnie uczestniczyłam też w tym festiwalu. I to były niezapomniane dni, lata właśnie spędzone na wspólnym jamowaniu. Już teraz na naszej antenie mimo poranka, nocna zmiana bluesa i chory na bluesa.
16: Dopiero się rozgrzewamy, a już każą nam kończyć. Chory na bluesy.
17: 14 października.

0: nie chcę już. Muzyka, w której jeszcze wciąż łoskot się kierwszy, przyprawia mnie od reszty.
1: Czy wy też jesteście chorzy na bluesa? Od samego rana na naszej antenie zrobiło się bluesowo, bo dzisiaj dzień bluesa 16 września właśnie przypada, więc i my przyłączamy się do świętowania, ale jeszcze jest mało nam bluesa, teraz John Lee Hooker i Boom Boom.

Ten utwór możecie kojarzyć z filmu The Blues Brothers, albo po prostu może i znacie historię bluesa, to same początki. A teraz wracamy już do naszej tradycyjnej playlisty Wolne Duchy, męskie granie orkiestra.

0: A już teraz zapraszam na kalendarium historyczne związane z dzisiejszą datą. A dobry początek dnia przygotowała je Patrycja Jęczmianka.
1: Dziś 16 dzień września, do końca roku pozostaje 106 dni. W 1877 roku w Gierszwałdzie miało miejsce ostatnie objawienie Matki Boskiej. Na przykościelnym klonie Maryja objawiła się dwom dziewczynkom. Najświętsza Panienka miała powiedzieć, że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. W 1977 roku odbyła się premiera filmu animowanego Wielka Podróż Bolka i Lolka. Był to pierwszy polski pełnometrażowy film animowany. W 1988 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską. 4 lata później na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnotę Europejską. A w 2007 roku w Licheniu Starym odbyła się beatyfikacja ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

16 września 1925 roku na świat przyszedł B.B. King, amerykański gitarzysta bluesowy. W ciągu 70 lat kariery muzycznej zagrał blisko 15 tysięcy koncertów i nagrał około 100 albumów. Zdobył 15 nagród Grammy, w tym 6 za najlepszy album bluesowy.

1989 roku Gloria Estefan zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych kompozycją Don't Wanna Lose You. Piosenka została także nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepsze żeńskie wykonanie.

16 września 1984 roku w Gruzji na świat przyszła Katie Melua, wokalistka i kompozytorka. Od rozpoczęcia kariery w 2003 roku Melua nieustannie koncertuje na całym świecie, a jej głęboki i ciepły głos oraz sposób, w jaki interpretuje utwory i opowiada historię piosenkami, stały się jej znakiem rozpoznawczym.

1963 roku w Chicago urodził się Richard Marx, wokalista i kompozytor, którego utwory pod koniec lat 80. zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów. W trakcie swojej kariery sprzedał ponad 30 milionów płyt.

Każdego 15 dnia miesiąca wrocławski książkowy tramwaj Book Tram wyjeżdża na tory, a w tramwaju czekają niespodzianki książkowe. Rozdają je wrocławianie, pracownicy różnych instytucji, a wczoraj właśnie pracownicy naszego radia tramwajem numer 10 w kierunku Leśnicy rozdawali książkowe upominki, rozmawiali o literaturze z przejeżdżającymi właśnie tramwajem mieszkańcami Wrocławia. Bardzo przyjemne spotkać też czasami naszych słuchaczy właśnie w takich miejscach i porozmawiać o książkach.

0: 7.50 na zegarach, a to tradycyjnie czas, by zapowiedzieć poranną rozmowę. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry. Zanim zapowiemy porannego gościa, zapytam, jak wczorajsza akcja. I tylko powiem naszym słuchaczom, że chodzi oczywiście o BookTram i Wrocław Czyta.
1: O, cudownie było, naprawdę. Myślę, że setki rozdanych książek i tysiące uśmiechów mieszkańców Wrocławia, którzy otrzymywali książki. Nierzadko zdarzało się, że rozmawialiśmy z nimi, pytaliśmy o pozycje, które czytają, a także sami polecali nam książki, które oni ewentualnie chcieliby przeczytać. No to pokazuje, że skala naszego czytelnictwa, jak pokazują prognozy, nie jest wcale taka zła.
0: No właśnie, super, wspaniała misja. Przypominamy, że to każdego 15 dnia miesiąca BookTram wyjeżdża na wrocławskie tory, a teraz wracamy do porannego gościa. Kto nim dzisiaj będzie?
1: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
0: O czym porozmawiacie z panem ministrem?
1: Jak państwo się domyślają, ostatnie incydenty z udziałem dronów i rakiet pokazują, że zagrożenie jest faktyczne ze strony Rosji. No i między innymi o bezpieczeństwie w Polsce, ale także o posiedzeniu ostatnim rządu, zonda krypto czy innych informacjach pojawiających się w bieżącej prasie.
0: Zapraszamy, bądźcie z nami. 8.10, poranny gość w Radiu Rodzina.
1: Zapraszamy.

0: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Rząd przyjął ustawę o podatkach dla koncernów paliwowych. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
1: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
0: Tymczasem śledczy badają okoliczności tragedii pod Kłobuckiem. Według wstępnych informacji śmiertelnie postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Do zdarzenia doszło na służbie podczas konwoju więźnia, mówi rzeczniczka służby Arleta Pęconek.
2: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
0: Na razie służby nie podają więcej informacji. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że projekt jest tożsamy z poprzednią ustawą, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
3: My przygotowaliśmy tę ustawę wtedy i przygotowujemy ją teraz, właśnie uwzględniając to, że w mijającym roku firmy energetyczne, firmy paliwowe, w tym Orlen, ale nie tylko, mówimy tutaj o MOL-u, mówimy to o Aramco, mówimy to o BP, ze względu na sytuację geopolityczną zarabiają po prostu bardzo duże środki, nieporównywalnie większe niż w poprzednich latach. I dokładnie o to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami.
0: Rzecznik rządu podkreślił, że jeśli przyjęty wczoraj projekt uzyska podpis prezydenta, to zgodnie z deklaracją premiera rząd powróci do programu ceny paliwa niżej.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciwko grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłon.
6: Cztery minuty po godzinie 8 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło, natomiast pochmurno i deszczowo. Popada m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze. Tam także zagrzmi. Maksymalnie 26 stopni na terenie Dolnego Śląska i tyle będzie właśnie dzisiaj we Wrocławiu. Aktualnie mamy tutaj 12 stopni. Temperatura rośnie, zachmurzenie jest duże, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne niskie.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z WRO!
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Zbliża się powoli godzina 8.10, a tym samym poranna audycja na antenie Radio Rodzina. Zapraszam gorąco, poranny gość. Dziś będzie nim minister Tomasz Siemioniak, koordynator służb specjalnych, a rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmianka.

0: Na zegarach 8:10 zapraszam na poranną audycję. Dziś łączymy się telefonicznie. W studiu jest już Patrycja Jęczmianka.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: A z nami Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, były minister obrony narodowej i były minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, ostatnie incydenty z udziałem dronów i rakiet pokazują, że zagrożenie ze strony Rosji ma coraz bardziej realny charakter. Czy Polska właściwie jest gotowa na niebezpieczeństwa płynące ze strony Rosji?
3: Polska musi być gotowa, bo zagrożenie rośnie, zagrożenie jest związane z wojną na Ukrainie. Trwa ta wojna od 4,5 roku, ale ostatnie tygodnie pokazują, że Rosja w niektórych aspektach uzyskuje przewagę. Mam na myśli to, że Ukrainie brakuje środków obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej oraz wdrożony został nowy typ drona odrzutowego, przed którym obrona jest znacznie trudniejsza, więc ta sytuacja natychmiast przekłada się na eskalację wobec tych wszystkich państw, które Ukrainę wspierają i niewątpliwie czy ostatnie incydenty w Niemczech dronowe, czy sytuacje z rakietami, dronami w Polsce, w innych krajach pokazują tę tendencję, więc jest to groźny moment i musimy być gotowi. Wojsko Polskie dysponuje zdolnościami, mamy sojuszników, intensywnie z nimi się konsultujemy. Ja byłem w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie rozmawiając z partnerami, za tydzień leci premier Kosiniak-Kamysz, więc no plus konsultacje wewnątrzeuropejskie, wewnątrznatowskie, dzieje się tutaj bardzo dużo. Robimy wszystko, by Polska była bezpieczna.
2: Mówi pan, Polska musi być bezpieczna, ale czy jest? Pytam w kontekście także alertów, które w czasie rosyjskich ataków na Ukrainę dostają mieszkańcy, na przykład Lubelszczyzny, nakazuje im szukanie schronienia, ale na przykład w takiej gminie Dorohusk nie ma żadnego schronu. Stąd moje pytanie.
3: Nadrabiamy wieloletnie zaległości. Przypomnę, od 1 stycznia ubiegłego roku weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Niestety za rządów poprzedników zlikwidowano w ogóle obronę cywilną. Ustawa o obronie ojczyzny ustaliła filar obronny, militarny, natomiast szybko miała pójść ustawa o ochronie ludności. Nie poszła. Nadrabiamy. Są bardzo duże pieniądze na to, co roku przewidziane. Jest wielka akcja. Natomiast no, są to ogromne zaległości dziesiątków lat i kolejne schrony albo są przywracane po tych, które działały jeszcze w czasach PRL-u, albo po prostu są budowane. Natomiast ukrycie się przed zagrożeniem oznacza bardzo wiele różnych możliwych czynności. Odsyłam tutaj do podręcznika, ochrony ludności, który został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych, który można ściągnąć sobie z internetu i w którym jest szczegółowa informacja, co należy robić w sytuacji zagrożenia.
2: Ale wydaje się, że mieszkańcy nie wszyscy zapoznali się z tym poradnikiem bezpieczeństwa, bo nie wiedzą, co mają robić. Jak czytam opinie, oglądam sondaże i badania.
3: No to gorąco apeluję też do naszych słuchaczy o to, żeby sięgnęli do tego podręcznika albo gdzieś w domu w szufladzie go mają. A jeśli nie są w stanie znaleźć, no to po prostu można to ściągnąć z internetu i warto dla własnego bezpieczeństwa, własnej rodziny po prostu pewne rzeczy wiedzieć. Wiedzieć, co oznaczają poszczególne sygnały, wiedzieć, co należy robić. Więc tutaj państwo robi wszystko, co się da, natomiast jest tak po prostu, że też nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszej rodziny zależy też od nas, od naszej świadomości, od naszego działania, od naszego przygotowania.
2: A czy sposób, w jaki premier Donald Tusk informuje społeczeństwo o zagrożeniach, jest prawidłowy? Posługiwanie się takimi hasłami o najgorszym scenariuszu czy ogólnym zagrożeniu z powietrza, jak mówił podczas odprawy z ministrami, bo generał Roman Polko, były dowódca Gromu, krytycznie ocenia taki sposób, w jaki informuje społeczeństwo.
3: No, żyjemy.
2: Nie powinno być bardziej konkretnie i zrozumiałe to.
3: Premier informuje w sposób właściwy, wyważony, adekwatny do zagrożeń. Musimy tutaj znajdować właściwy język ostrzeżenia, przygotowania, ale nie straszenia. I ja uważam, że tutaj ta komunikacja ze strony premiera jest adekwatna absolutnie do sytuacji. Ci, co tydzień temu krytykowali premiera, no zmienili zdanie po sobocie, niedzieli, po wybuchach blisko polskiej granicy, po zaatakowanych pociągach. Także ja tutaj uważam, że raczej oczekiwałbym od fachowych osób, takich jak generał Polko, przygotowanych, mających ogromne doświadczenie, no takich działań nie recenzujących, a właśnie mobilizujących właśnie ochronę ludności, zachęcających do tego, żeby no co najmniej zapoznać się z tym podręcznikiem i wiedzieć, co powinno się robić. Na różne sposoby można tutaj działać, wspierać, można zgłaszać się do obrony terytorialnej, można różne inne czynności podejmować, takie, które po prostu wspierają państwo, a o komunikacji zawsze można dyskutować, czy jednemu się coś podoba, drugiemu mniej.
2: Był pan w Waszyngtonie, zna pan treść raportu CIA?
3: Wiem, jakie informacje przekazałem premierowi w związku z moją wizytą i rozmową z szefem CIA, Johnem Radcliffe'em. I tutaj właściwie powinienem postawić kropkę. No, to są informacje po prostu niejawne, przeznaczone wyłącznie dla premiera. Natomiast ponieważ od tej wizyty, od tej rozmowy minął tydzień, no to też myślę, ci wszyscy, którzy krytykowali tutaj to, o czym mówił premier potem w ciągu następnych dni, myślę też powinni tutaj powściągnąć się, bo rzeczywiście, mówiąc tutaj prostym językiem, no sytuacja jest bardzo poważna i tyle, i nie ma co tej poważnej sytuacji topić w takim typowym dla naszej polityki sporze. A ten powiedział tak, a tamten nie powiedział tak, a dlaczego to, a dlaczego tamto. Jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji i musimy tutaj zdawać egzamin też z odpowiedzialności za słowa, bo słowa też tworzą rzeczywistość.
2: A czy raport powinien poznać prezydent? Albo dlaczego go nie poznał?
3: Ja jestem umówiony z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panem ministrem Grodeckim, jutro i właśnie w tym celu, żeby przekazać najważniejsze informacje z mojej wizyty za pośrednictwem szefa PBN-u prezydentowi, więc tu nie ma żadnego ukrywania rzeczy. Ja zresztą przed wizytą informowałem o tej wizycie, o szczegółach, z kim będę rozmawiać, więc tutaj ta współpraca w najważniejszych sprawach jest absolutnie normalna, rutynowa, oparta o przesyłanie dokumentów. A jak mówię, no w tej sprawie natychmiast po powrocie poprosiłem o takie spotkanie i ustaliliśmy termin na jutro.
2: Czyli jutro prezydent pozna raportu CIA.
3: Pozna minister Grodecki, tak? Co do mi tutaj się wypowiadać, w jakiej formie potem minister Grodecki przekaże te informacje. Natomiast ja uważam, że w takich sprawach współpraca, wymiana informacji jest bardzo ważną kwestią i na pewno nie ma żadnej, ani rząd, ani ja, ani nikt tutaj, który ma jakieś informacje, żeby tymi informacjami z prezydentem i jego wysokim urzędnikami się nie dzielić.
2: A czy później Polacy poznają ten raport, panie ministrze?
3: Panie redaktor, szanowni państwo, no to nie jest tak, że rzeczy tajne, które są między służbami specjalnymi obydwu państw, między sektorami bezpieczeństwa obydwu państw, nie są do publicznej wiedzy. Myślę, że nasi słuchacze doskonale to rozumieją, że w interesie bezpieczeństwa państwa są rzeczy, które nie powinny być jawne, dotyczą bezpieczeństwa Polski, rozmaitych działań, rozmaitych zagrożeń. Jak mielibyśmy się przygotowywać na pewne zagrożenia, jeżeli byśmy ogłosili, że się do nich dokładnie przygotowujemy? Myślę, że tutaj elementarna odpowiedzialność i wiedza, jak funkcjonuje cały system bezpieczeństwa państwa, powinny dawać jasność, że to innego publiczne informacje i tak na ten temat dużo mówimy.
2: A no mówi innego... także były premier, który wezwał obecnego szefa rządu do podzielenia się opozycją informacjami.
3: No tak, ale to po prostu uważam, pamiętam jak informował poprzedni rząd z premierem Morawieckim, no zorganizowano jakieś spotkanie, na którym nic konkretnego nie powiedziano. Wydaje mi się, że były premier Morawiecki jest ostatnią osobą, która by miała prawo apelować o tym, że trzeba współpracować z opozycją. Jeśli już, to jest odpowiednia formuła. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent wywodzi się przecież z PiS-u. Jeśli uzna za stosowne, może takie posiedzenie zwołać. Tam są wtedy przedstawiciele klubów, kół parlamentarnych i przedstawiciele rządu przedstawiają informacje. Natomiast ja doskonale pamiętam i spotkania, które organizował premier Morawiecki w kancelarii premiera, czy też Rady Bezpieczeństwa Narodowego i to, co rząd wtedy przedstawiał, ówczesny. Więc wydaje mi się, że no nie jest to jakoś wiarygodne, te apele. Zresztą one, słyszałem wczoraj Morawieckiego z trybuny sejmowej, nie wzbudziło to najmniejszego zainteresowania nikogo, taki apel jego, więc raczej to może taka walka wewnątrz byłego PiS-u, trochę rywalizacja, niż rzeczywiste działanie, czy rzeczywista potrzeba.
2: Powiedział pan o pewnych zagrożeniach, które są zawarte w raporcie CIA. My mamy takie trochę wyobrażenie, że będą spadać bomby na nas. Jakie to są inne pewne zagrożenia, panie ministrze?
3: No przecież pamiętamy doskonale wszystko, co się do tej pory wydarzyło. Pamiętamy akty dywersji. Najbardziej spektakularny to spalenie Centrum Mariwilska w Warszawie. Pamiętamy dywersyjny atak na tory w okolicach Garwolina, który mógł sprowadzić katastrofę kolejową ogromnej skali. Pamiętamy wtargnięcie dronów we wrześniu ubiegłego roku. Pamiętamy, to są ostatnie tygodnie, rakietę, która według oceny wojskowych intencjonalnie, specjalnie została skierowana do Polski, dokładnie w to miejsce. Więc to nie jest jakaś teoria, to jest rzeczywistość i absolutnie musimy się liczyć z następnymi tego rodzaju sytuacjami.
2: Zwłaszcza kiedy nowe rosyjskie drony są coraz groźniejsze. Jak
3: mogą być te sytuacje bardziej intensywne. Tak jak powiedziałem, Rosja uważa, że uzyskuje przewagę na Ukrainie i jej strategicznym celem jest odcięcie pomocy, tudzież uderzenie w te państwa, te narody, które wspierają Ukrainę po to, żeby zachwiać tym poparciem. Więc to jest czytelne i myślę, że tutaj ten arsenał, jeszcze powiem o zabitym opozycjoniście rosyjskim w Białej Podlaskiej, ten arsenał jest znany, jest szeroki i Rosja jest niestety państwem, które takie środki stosuje, no, które są środkami terroryzmu państwowego, no bo trudno sobie wyobrazić, że a jednak to się dzieje, że służby tego państwa zlecają na przykład spalenie centrum handlowego w innym państwie, tak? Znaczy to są wszystko rzeczy, które pokazują, że Rosja jest bardzo daleko od międzynarodowego prawa, czy jakichś elementarnych relacji między państwami.
2: Czy w pana ministra opinii Rosja szykuje coś dużego i przygotowuje nas na to?
3: No to jest dyskusja, która musi zakładać różne warianty, tak? Ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo nie są od takiego dywagowania, tylko od przygotowania się, użyła pani dzisiaj tych słów, najgorsze scenariusze, tak? Jeśli one się nie wydarzą, to tylko lepiej. Więc Rosja, która zaatakowała 4,5 roku temu Ukrainę, jest gotowa do pełnoskalowych wojen, do masywnych bardzo działań. W związku z tym całe NATO, także Polska, musimy zakładać, że w ciągu najbliższych lat możliwe są takie warianty, czy najbliższego czasu. I tutaj tych wypowiedzi różnych, też głośna wypowiedź amerykańskiego głównodowodzącego w Europie generała Grynkiewicza, było bardzo dużo i NATO jest od tego właśnie, żeby być przygotowanym na najgorsze, na trudne scenariusze. Więc nie odpowiadam wprost na to pytanie, no bo nie ma odpowiedzi wprost. Nie ma nikt na Zachodzie wiedzy, że tego i tego dnia coś nastąpi. Natomiast szykujemy całą siłę, jaką mamy, budujemy Wojsko Polskie, budujemy odporność, obronę cywilną po to, żeby być przygotowanym. A tak naprawdę, żeby mieć tyle siły, żeby odstraszyć przeciwnika, żeby uznał, że jakiekolwiek podejmowanie wojny przeciwko Polsce czy NATO jest nieracjonalne, nieopłacalne i będzie przegrane. Stąd wydajemy ogromne pieniądze na obronę, stąd zwiększamy bardzo budżety służb specjalnych, stąd MSWiA się wzmacnia. To wszystko służy temu, żeby po prostu nikt nie ośmielił się Polski zaatakować.
2: A czy słuszne jest odstraszanie takimi słowami, jakie wypowiedział minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, że gdyby Rosja zaatakowała NATO, w tym Polskę, bardzo szybko odnieślibyśmy zwycięstwo. Zastanawiam się po co, bo później mieliśmy informację Nikołaja Patruszewa, bliskiego doradcy prezydenta Rosji, który powiedział, że jeśli Polska podejmie działania militarne przeciwko Rosji, polskie państwo przestanie istnieć w ciągu 2 do 3 dni.
3: No już w Kijowie Rosjanie mieli być w ciągu 3 dni, więc...
2: Ale pytam, czy to jest słuszne?
3: Premier Sikorski mówił o tym, jaki jest potencjał europejskich sojuszników, ile mają samolotów, ile wydają na obronę, ile mają żołnierzy i do tego się ta wypowiedź odnosiła. Oczywiście jeśli się chce uderzyć, to jak to się mówi, kij się zawsze znajdzie, więc skupiono wielką uwagę na tej wypowiedzi ministra Sikorskiego, która co do zasady jest słuszna. Ona porównuje potencjały i ma na celu to, żeby Europejczycy nie bali się Rosji, żeby wiedzieli, że mają takie zdolności i wydają takie środki, że ten potencjał europejski jest absolutnie znaczący. Rosja, rosyjscy propagandyści, politycy czepiają się, atakują Polskę przy każdej możliwej okazji. Ja bym do tego jakiejś większej wagi nie przywiązywał. No poza tym, że w tych gorących rosyjskich głowach, no bo to są wypowiedzi atakujące, no rodzą się różne scenariusze i one właśnie powinny skłaniać nas do działania, nie do polemik słownych, ale właśnie do działania, róbmy swoje.
2: Jaka jest dziś polityczna, zdaniem pana ministra, skuteczność Waszyngtonu, zwłaszcza, że sygnały, które płyną z USA, no są sprzeczne. Z jednej strony prezydent chwali Ukraińców, innego dnia obciąża odpowiedzialnością za wysokie ceny paliw z powodu ukraińskich ataków na infrastrukturę energetyczną w Rosji. Czy słowa, deklaracje Donalda Trumpa, panie ministrze, są jeszcze coś warte?
3: Są warte tyle, ile jest warta armia Stanów Zjednoczonych i potencjał gospodarczy. To jest najsilniejsza armia świata, to jest największa gospodarka świata i to są nasi sojusznicy, nasi partnerzy, gwaranci naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Europy od 1945 roku po II wojnie światowej, potem z przesunięciem tej żelaznej kurtyny na wschód znaleźliśmy się po dobrej, właściwej stronie. Więc ja jestem zwolennikiem odnoszenia się do tego, co kto robi, a nie do każdej wypowiedzi w czasach, gdy tych wypowiedzi pada bardzo dużo. Prezydent Trump, jestem o tym przekonany po swojej wizycie w Waszyngtonie, rozmawiałem z bardzo bliskimi jego współpracownikami, jest absolutnie zdeterminowany do obrony Polski, do sojuszu z Polską. Jego decyzja o 5000, którzy mają być do Polski skierowani. Ten intensywny dialog, wspomniałem, moja wizyta, wizyta premiera Kosiniaka-Kamysza też to wszystko potwierdza. Więc oczywiście my o ten sojusz musimy zabiegać. Stany Zjednoczone jako globalne supermocarstwo widzą bardzo wiele różnych zagrożeń. Pacyfik, Azja, Bliski Wschód, przecież nie jesteśmy jedyni na świecie. Natomiast nasza rola jest taka, żeby Stanom Zjednoczonym pokazywać wagę Polski, wagę Europy, Europy Wschodniej i tego, że Stany Zjednoczone mają tutaj bardzo wiernego, lojalnego sojusznika, który przy ich boku był w Iraku, w Afganistanie i że poparcie polskiej opinii publicznej dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jest gigantyczne. Tak doskonale Polacy sobie zdają sprawę. Przy wszystkich podziałach, jakie są między nami, przecież znamy polską politykę, to akurat kwestia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi łączy nas wszystkich w sposób bardzo mocny.
2: A co musi się dziś stać, by rząd obniżył cenę paliw?
3: Przyjęliśmy wczoraj projekt ustawy kolejny raz o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Dziś z tego co wiem w Sejmie już prace, myślę szybko będzie to uchwalone, potem Senat. No i prośba, apel, mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby tym razem tę ustawę podpisał.
2: Ale ta ustawa jest taka sama, panie ministrze, praktycznie.
3: No tak, ale myślę, że te okoliczności zmieniają się. Wydawało się kilka tygodni temu, że mamy do czynienia z zakończeniem konfliktu, z bliskim pokojem, jeśli chodzi o Zatokę Perską, Stany Zjednoczone, Iran. Nawet na moment ceny spadły ropy naftowej, a w tej chwili widać, że ta perspektywa jest dłuższa. Nie wiadomo, kiedy ruszy normalny eksport ropy naftowej z tego regionu, no kluczowego dla zaopatrzenia świata. W związku z tym takie rozwiązanie, jakie proponujemy, premier wczoraj przytaczał konkretne dane, o ile wzrosły zyski Orlenu, jednego Orlenu, jednej największej, ale jednej z firm, które sprzedają ropę naftową, benzynę, diesel i tak dalej w Polsce. Bardzo racjonalnym pomysłem jest to, żeby te zyski opodatkować i móc obniżać ceny. Premier powiedział, że jeśli prezydent podpisze, natychmiast wdrożymy, nazywamy to CPN, nazwa bliska starszym naszym słuchaczom, ceny paliwa niżej, wdrożymy ten pakiet, który przez wiele miesięcy chronił nasze portfele, tak? Przecież doskonale wiemy, że cena benzyny jest we wszystkim, w zaopatrzeniu, w żywności. Nasze funkcjonowanie, nasze portfele wprost zależą od tej benzyny. Więc ja mogę zagwarantować, że szybko ta ustawa będzie na biurku prezydenta. I naprawdę ja nie widzę żadnego jakiegoś politycznego, ideologicznego powodu, żeby prezydent nie przemyślał sobie tamtej decyzji i po prostu nie podpisał tego. Wszyscy będą z tego zadowoleni.
2: Musimy kończyć, panie ministrze, ale ostatnie pytanie. Czy gdyby był pan by prezydentem, czy zwołałby pan po incydentach rosyjskich ostatnich Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
3: No, pamiętam tutaj różne polityki, jeśli chodzi o zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bywały miesiące bez, czy lata nawet bez takich posiedzeń, a bywało tak, że co miesiąc ta rada się spotykała. Nie chcę tutaj, niech prezydent ocenia tę sytuację. Rząd, członkowie rządu, którzy są uczestnikami tych posiedzeń, zawsze są, zawsze przedstawiają pełną informację, więc niech prezydent taką decyzję podejmie. Być może chce poczekać do powrotu swojego ze Stanów Zjednoczonych, ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
2: Ale powinna być powołana, panie
3: ministrze? Na pewno, ja myślę, że dla takiego dialogu, no wspominałem o tym w kontekście wypowiedzi byłego premiera Morawieckiego, on się mocno domaga informacji, więc zawsze lepiej, jeżeli takie posiedzenie jest, niż by go nie było. Natomiast, jak mówię, my pracujemy intensywnie. Są przedstawiciele prezydenta. Wczoraj się zebrał, jak to wtorek, Komitet Bezpieczeństwa pod przewodnictwem premiera Kosiniaka-Kamysza, narady u premiera w niedzielę, w poniedziałek, więc my intensywnie pracujemy. Jeśli prezydent uzna, że Rada Bezpieczeństwa jest potrzebna, będziemy do dyspozycji.
2: Bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Wszystkiego dobrego
3: dziękuję.
2: I dobrego dnia życzymy. Dziękuję.
3: Wzajemnie, dziękuję.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Wrocław uruchomił nowe narzędzie wsparcia artystów muzyków. Mowa o projekcie Wrocławskie Wydawnictwa Muzyczne. W pierwszym naborze wpłynęło aż 126 zgłoszeń, a komisja wybrała finalnie 18 projektów. Dzięki wręczonym promesom powstaną debiutanckie wydawnictwa, jak i ambitne projekty artystów znanych już publiczności. Na pierwszą edycję tego projektu przeznaczono 200 tysięcy złotych. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. nowe interpretacje poezji Baczyńskiego i Różewicza, muzyka barokowa Dolnego Śląska, a także współczesne i eksperymentalne brzmienia. Wśród nagrodzonych są m.in. Aleksandra Turoń, Odra Capella, Vox Imaginarium, Tant Freaky, Filip Baczyński czy Marina Masztaler, laureatka Grand Prix 43. Festiwalu PPA we Wrocławiu.
1: Jestem Łukasz.
2: Ja jestem Iga.
1: Jesteśmy reprezentantami kapeli. Jest nas 7 w sumie.
2: Bardzo bliskie nam są takie miejskie brzmienia. Szukamy wszystkiego, co tutaj napłynęło do Wrocławia po wojnie i ze wsi, i z miasta. To jest bardzo różnorodny repertuar i do wielu grup trafia.
1: Wnioskowaliśmy o dofinansowanie zrobienia nagrań kilku utworów. Część jest taka bazowana na tej tradycji, ale część jest też przez nas zmodyfikowana. Mamy swoje teksty, które są zakorzenione w środowisku wrocławskim. Śpiewamy o trójkącie, o jakichś takich potyczkach miejskich, więc chcemy tą część digitalizować.
3: Ryszard Lubieniecki reprezentuje tutaj zespół muzyki dawnej Vox Imaginarium. Wszystkie utwory, które będziemy wykonywać, są ze źródeł, które są przechowywane we Wrocławiu. To nie znaczy, że wszystkie powstały we Wrocławiu, niektóre są z Zielonej Góry, Środy Śląskie. Ja gram na dawnych instrumentach klawiszowych, na portatywie. To są takie najmniejsze organy, jakie mogą być, które wyszły z mody gdzieś tak w XVI wieku. Wnioskowaliśmy o nagranie i o publikację cyfrową albumu, przygotowanie całej graficznej oprawy. Mamy wszystko tak rozpisane, żeby to się bez problemu powinno udać.
4: Marina Masztaler.
5: Wiele kojarzy cię, bo to ta scena wrocławska była początkiem chyba wypłynięcia na takie szerokie wody, a teraz wsparcie kolejne od Wrocławia?
6: Tak, planuję wydanie swoich autorskich piosenek, które są objęte hasłem Nadmiar. Bardzo szybko wszystko się wydarzyło. Teraz jest bardzo dużo artystów, szczególnie we Wrocławiu, i wszyscy sobie szukają niszy i swojego miejsca. Chyba najtrudniejsze jest to, żeby ten głos odnaleźć. W tym projekcie akurat będę korzystać ze wsparcia Wawy Paniekorowskiego. To jest producent charkowsko-wrocławski. Będę mieć dużo akustycznego piana i dużo głosu. Będzie fajnie.
0: Program powstał w odpowiedzi na postulaty środowiska muzycznego. Ma pomóc wrocławskim twórcom sfinansować przygotowanie autorskich wydawnictw i dotrzeć z nimi do szerszej publiczności, zaznacza Jarosław Perduta z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Powstanie programu wrocławskich wydawnictw muzycznych jest realizacją postulatu środowiskowego, bo oczywiście takich instrumentów wspierania działalności kulturalnej jest dużo, także takich, które wspierają bezpośrednio artystów, jak m.in. stypendia artystyczne, i w ramach tych stypendiów powstają wydawnictwa muzyczne, ale było to zdecydowanie za mało. Stąd ten program, którego operatorem jest Klub Muzyki i Literatury, i te kilkanaście dodatkowych projektów, których dzięki temu projektowi właśnie powstanie. Udało się dofinansować 18 takich projektów wydawniczych.

0: które do końca tego roku powstaną, będą publikowane. Niektóre będą w formie takich wydawnictw fizycznych, czyli będzie fizycznie płyta do odsłuchania. W niektórych przypadkach są to publikacje na przykład na takich popularnych portalach streamingowych typu Spotify. Najważniejsze jest to, że dzięki temu programowi kolejna grupa wrocławskich artystów będzie mogła realizować swoje marzenia i plany dotyczące wydawania płyt. Co ważne, płyt nowych, płyt premierowych.
1: Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życzymy powodzenia w realizacji swoich muzycznych marzeń, a więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław, tam pełna lista nagrodzonych zwycięskich projektów.

0: Powiemy o kolejnych ustaleniach w sprawie drona z Rusinowa. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, ma odciążyć policję. Będą też utrudnienia kolejowe na południu kraju. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Szef MON-y Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej nowy typ dronu Gerbera, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
1: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: A przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zestrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą teraz karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
2: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje też zakaz sprzedaży tak zwanych małpek.
4: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
5: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
0: Uważa posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w tej sprawie w piątek. Duże utrudnienia na kolei na południu kraju. Z powodu kradzieży elementów infrastruktury kolejowej i awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym większość pociągów na Śląsku ma opóźnienia sięgające nawet 120 minut, a część składów w ogóle nie wyjechała na trasy, mówi rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
6: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
0: Nie wiadomo, jak długo potrwa przywrócenie normalnego ruchu kolejowego. Pasażerowie proszeni są o śledzenie komunikatów na stronie portalu pasażera.
7: Minuty po godzinie 9 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło, maksymalnie 26 stopni, ale pochmurno i deszczowo. Lokalnie popada m.in. we Wrocławiu, w Bołowie czy Legnicy. W Legnicy również zagrzmi, podobnie jak w Jeleniej Górze. We Wrocławiu aktualnie mamy 15 stopni, temperatura rośnie cały czas. Będzie słonecznie, przejaśnienia prognozowane są już po południu, wczesnym popołudniem po godzinie 14, więcej słońca.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest środa, 16 dzień września, między innymi dzień bluesa, ale także dzień motorniczego. Pozdrawiamy wszystkich. Opowiem za chwileczkę o bardzo nietuzinkowym wydarzeniu, które będzie miało miejsce we Wrocławiu w najbliższą sobotę. Teraz na naszej antenie MGMT.

Mówiłam przed chwilą o nietuzinkowym zbliżającym się wydarzeniu, a mowa o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w przestrzeni publicznej na wrocławskim rynku. I właśnie 19 września wypada Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych. Być może nie zdawaliście sobie sprawy o takim dniu, ale ma ono wymiar międzynarodowy, a we Wrocławiu będzie miało wymiar wrocławski i odbywa się pod hasłem W rytmie wrocławskiej wełny. Wrzeciono, kołowrotek, przędzenie, to wszystko kojarzy nam się przecież z czymś odległym, przebrzmiałym, a nawet trochę baśniowym, a najbliższe wydarzenie pokaże jednak, że prządek i prządków przybywa i zainteresowanie tym dawnym rzemiosłem wzrasta. Zapraszamy na wrocławski rynek 18 września, a dzisiaj po godzinie 16 zapraszamy na rozmowę na temat właśnie zbliżającego się święta wrocławskiej wełny Wiesława Świder z pracowni tkackiej Wiesławy Świder i Ewa Rozkosz z Fundacji Polska Wełna opowiedzą o tym wydarzeniu. Ono będzie dwudniowe, bo to 19 września sobota i 20 września, ale co jest przewidziane w programie, opowiedzą dokładnie one. Zapraszam na rozmowę. Przypominam, że to w rytmie wrocławskiej wełny, Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych. Przekonamy się, że we Wrocławiu są owce, jest wełna i że jest prządków i prządek bardzo dużo. Zapraszam na rozmowę po godzinie 16:10.

0: Rozpoczynamy przegląd prasy w Radiu Rodzina, a w studiu jest już Ilona Baran. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć i czołem. Jestem.
0: Jestem. Zapytam na początek o to, co wydarzyło się wczoraj, bo to taka okazja wyjątkowa bardzo. 15 września Bóg Tram wyruszył wczoraj.
1: A 15... To ja odpowiem na koniec.
0: Tak, na koniec? Chcesz odpowiedzieć?
1: Tak, dlatego, że coś też mam właśnie na koniec związanego z wczorajszą akcją.
0: No dobrze, więc... to w napięciu będę czekać.
1: Dobrze, i mam nadzieję, że Państwo też. Warzywniak na kilku metrach. Ile jedzenia da się wyhodować na balkonie we Wrocławiu? Czytamy na Wroclife. 72 tony warzyw. Tyle w ubiegłym sezonie zebrano z miejskiej farmy Wrocław na Swojczycach. Mieszkaniec bloku ma jednak zwykle do dyspozycji nie hektary, a kilka metrów balkonu. I czy na takiej powierzchni jest w ogóle sens stworzyć sobie warzywniak? No i tak odpowiedź brzmi... Tak. Taka inicjatywa może właśnie zainspirować do stworzenia warzywniaka. Przy paru metrach kwadratowych warto jednak założyć, że niewiele da się z tego wycisnąć, ale badania pokazują, że mała przestrzeń wcale nie musi oznaczać małych zbiorów. Jakie warzywa najlepiej uprawiać na balkonie? Pomidory są jednym z symboli balkonowego ogródka i w badaniu należały do najbardziej produktywnych upraw. Na balkonie może się też bardziej opłacać roślina, z której zbierzemy coś kilka razy, czyli jak pomidory, czy też szczypiorek, prawda?
0: Poziomki.
1: Poziomki, truskawki, nie, od razu krzaki porzeczki.
0: Ja mam poziomki akurat.
1: Więc na małym, taka inspiracja w sumie, że na tym takim balkonie warto wykorzystać nawet podłogę, nie tylko przestrzeń w donicach i się zainspirować coś na
0: grzyby.
1: Przyszły rok. Może nie, bo jak ja grzyby rosną w donicach, to coś jednak.
0: Który ogórki z powodzeniem właśnie hoduje na balkonie, bo to też jest roślina pnąca, przypominam. Dynia.
1: Tak, i fasola też pnąca dobrze się sprawdza tam, gdzie miejsca przy podłożu jest niewiele. Ogórki tak samo, więc no, teraz już bardziej sezon...
0: Można się przygotować na przyszły rok.
1: Można przygotować balkon, jesienne porządki.
0: Przygotować sadzonki, czas już siać.
1: Właśnie, sadzonki. Dokładnie, więc taka inspiracja, proszę Państwa, na te jesienne popołudnie, wieczory, kiedy wiadomo, co będziemy robić. Czytać książki i też sprzątać. I jak mówimy o czytaniu, to przenosimy się do zajezdni Ołbin, bo kolejna wrocławska zajezdnia zamienia się w kino. Bezpłatny pokaz już w piątek 18 września po sukcesie frekwencyjnym kina plenerowego w zajezdni Borek. MPK organizuje kolejny pokaz. Tym razem oscarowy film Green Book obejrzymy w zajezdni Ołbin w piątek, jak już wspomniałam, 18 września. Dodatkowo w piątkowy wieczór na Ołbinie będzie można zobaczyć plenerową wystawę prac Andrzeja Jakubczyka, wrocławskiego malarza i miłośnika komunikacji miejskiej. Wstęp na tę wystawę i projekcję jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy przez formularz, więc warto sobie zabukować. Dzisiaj mamy dużo bukowania. Zabukować miejsce, a całość artykułu mają Państwo na wrocław.pl. Przypominam, że początek projekcji o godzinie 19, a strefa kina będzie dostępna już od 18.30. I na koniec, tak jak obiecałam, tak odpowiem. Dzisiaj znalazłam taki artykuł, czytanie, czytaj jak najwięcej w każdym wieku. Czytanie dla przyjemności to klucz dla zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji. Najnowsze badania przeglądowe naukowców właśnie z Uniwersytetu w Cambridge potwierdzają, że oddawanie się lekturze przynosi korzyści w każdym wieku. Od poprawy samopoczucia przez rozwój empatii, aż po zmniejszenie ryzyka demencji, regularne sięganie po książki może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia. I eksperci apelują, by zachęcać do czytania zarówno dzieci, jak i osoby starsze, podkreślając, że na przygodę z książką nigdy nie jest za późno. Badaczki zwracają uwagę, że regularne czytanie może może prowadzić do zmian właśnie w strukturze mózgu. To są same pozytywne informacje i same dobre informacje. Jak pytałaś, wczorajszą akcję Book Tram właśnie w tramwaju numer 10 było niesamowicie, było wyjątkowo. Naprawdę to udowadnia, że warto jednak odciąć się od tego smartfona w trakcie podróży, czasami się do kogoś uśmiechnąć, zagadać i naprawdę poznać wyjątkowe osoby. My mieliśmy tę przyjemność rozdawać książki, więc już ta bariera trochę była mniejsza. Całość, co się działo, będzie na stronie dostępna Radia Rodzina za chwil. Kilka Bodaria pracuje nad właśnie artykułem, żeby właśnie pokazać Państwu, z kim rozmawialiśmy, jakich wspaniałych ludzi
0: spotkaliśmy. Powiedz tylko jeszcze, o co chodzi, bo może nie każdy wie, co to jest BookTram.
1: No, BookTram to jest taki tramwaj, w którym jeżdżą po prostu osoby w ramach akcji Wrocław Czyta i rozdają książki za darmo, bo dużo osób się właśnie dziwiło, czy to jest za darmo, ja nic nie zapłacę. Tak, za darmo każdego 15 dnia miesiąca taki BookTram wyrusza o różnych porach. My akurat mieliśmy tę porę taką wieczorną bardziej.
0: Wieczorową porą książkę.
1: Właśnie, wieczorową porą różnie. Niektórzy wyruszają, ten BookTram wyrusza rano, a my wyruszyliśmy właśnie wieczorem w kierunku od Leśnicy do Biskupina. I tak, i można po prostu sobie otrzymać książkę niespodziankę, bo one są zapakowane, jak Państwo też zobaczą na...
0: Nie wiadomo, na co się trafi.
1: Nie wiadomo. Zobaczą na relacji u nas i na Facebooku, i na Instagramie, to te książki są zapakowane. Niektórzy odpakowywali, a niektórzy mówili, ach, tę przyjemność zostawię sobie dla siebie albo dam żonie, żeby odpakowała.
0: Ach, ja jeszcze tylko dodam, że w takim temacie czytania, czytelnictwa na naszej antenie audycja dedykowana czytaniu najmłodszym i takiej literaturze dla dzieci w piątek o 7.15 czyta Dełko. Można sobie rano do śniadania przed wyjściem do szkoły czy przedszkola.
1: Tak, ale
0: posłuchać.
1: Też dokładnie, ale też zachęcamy, bo mamy też mnóstwo książek od różnych wydawnictw, czy też wydawnictwo Pruszyński, wydawnictwo Jedność. Mamy często właśnie takie posty na Instagramie, gdzie można te książki otrzymać, ale też na antenie, więc słuchajcie uważnie, Radia Rodzina.
0: No my wspieramy czytelnictwo, co tu dużo mówić.
1: I kropka.
0: Pięknego dnia, bardzo dziękuję, Ilona.
1: Dziękuję bardzo, jeszcze tylko dodam na końcu, trochę się rozgadałam, ale właśnie jak już wracaliśmy, to wsiadło do tramwaju trójka osób i okazało się, że wracają z wieczorku poetyckiego. I pani powiedziała, że jest początkującą poetką. Ja panią Danutę bardzo serdecznie pozdrawiam i właśnie mówiła, że brakuje jej czytania poezji. To ja tak pozwolę sobie tą jej prośbę rzucić tutaj na antenie Radia Rodzina.
0: Myślałam, że przeczytasz wiersz teraz.
1: O, nie przygotowałam się. A, tu mnie zagięłaś. Rzucić się właśnie i powiedzieć, czytajmy również poezję.
0: Czytajmy poezję. Dziękuję, pięknego dnia.

not

0: Już teraz mikrofon przekazujemy Natalii Wójcik i Oldze Kreńskiej. Przenosimy się do świata kina. Dziś środa z multikinem na antenie Radio Rodzina. A po audycji zapraszam do udziału w konkursie. Dla Was mamy podwójne zaproszenie do multikina na dowolnie wybrany seans. Jak co środa w Radiu Rodzina przenosimy się do świata filmowego. Olga Kreńska z Multikina jest już z nami. Witam Cię.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmowych premierach we wrześniu. Co się będzie działo? Co zobaczymy?
2: Także zaczniemy tutaj od seansów dla młodszych, idealne na wypad rodzinny do kina. Pierwszą moją propozycją jest Teddy i magiczna lampa, Nadopiekuńczy tata, Obrażona mumia i magiczna podróż w czasie. Tadek, Sara i cała ekipa będą musieli się cofnąć aż do 502 roku, aby odnaleźć mumię i zapobiec prawdziwej historycznej katastrofie. Następny film to Marsupilami. Jest to uroczy stworek, niespodziewanie dołącza do rodzinnego rejsu i szybko zmienia spokojne wakacje w szaloną przygodę pełną humoru, hałasu i niespodzianek. Jest to idealna, moim zdaniem, propozycja na rodzinny seans. Coś tutaj dla, można powiedzieć, troszeczkę starszy, już nie dla dzieci, film Mistyczka. Jest to film, który przedstawia niezwykłą drogę Alicji Lęczewskiej, kobiety, której życie i doświadczenia skłoniły do głębokiej refleksji nad wiarą, istnieniem i naturą człowieka. To historia dla tych, którzy szukają w kinie nie tylko emocji, ale także pytań skłaniających do własnych przemyśleń. Powiem tak, graliśmy to przedpremierowo i było bardzo, bardzo dużo zadowolonych osób, więc mam nadzieję, że tutaj Państwo, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, również się spodoba i się wybiorą do nas do kina. I tutaj chciałabym powiedzieć, żeby sobie zapisali Państwo datę 30 września, ponieważ wielka miłość i ponadczasowe emocje i Warszawa w XIX wieku, lalka Bolesława Prusta, czyli jedna z najważniejszych powieści, można powiedzieć, polskiej literatury, powraca na wielki ekran w długo wyczekiwanej ekranizacji. Historia Wokulskiego, Izabeli Łańskiej i Ignacego Rzeckiego, która od pokoleń fascynuje czytelników, tym razem ożywia w wyjątkowej filmowej odsłonie. Jest to jedna z historii, które po prostu moim zdaniem trzeba zobaczyć na dużym ekranie, jeżeli się czytało lalkę. A jest to też oczywiście obowiązkowa lektura szkolna, więc też można fajnie sobie tak przypomnieć i trochę zrozumieć książkę.
0: Ale też jeżeli zna się te poprzednie lalki, to myślę, że to taka ciekawość może tu zawieść do kina.
2: Ja powiem szczerze, że jak ja po przeczytaniu lalki obejrzałam ten serial tam chyba z 80. i mogę się mylić lat, ja byłam zachwycona. Więc ja bardzo wyczekuję tego filmu i także czekam na koniec września. I tutaj tak tylko dodam dla fanów Jacka Sparrowa, przypominam, że w ten weekend, a dokładnie 20 września o godzinie 15 mamy maraton Piratów z Karaibów, także troszeczkę tutaj dłuższa propozycja na niedzielę, ale moim zdaniem
0: wszystkie
2: warto.
0: Części będą wyemitowane? Tak. No to zapowiada się spory maraton.
2: Tak, spory, ale przynajmniej nie w nocy, tak? Także tutaj będzie można się wyspać na spokojnie.
0: Czyli żeglarskie, myślę, marynarskie, tak. Pirackie klimat.
2: Tak,
0: tego słowa szukałam. No to już przed nami. Bardzo Ci dziękuję za przybliżenie nam tych filmów. No i słyszymy się za tydzień.
2: Dokładnie.
3: Tu Radio Rodzina.

20 minut pozostało do godziny 10, co powiecie na seans lalki w Multikinie 1 października, najbliższy jeszcze w ramach Kina na Obcasach. To jest takie wydarzenie dedykowane głównie paniom, ale nie tylko. Podczas seansu mamy możliwość wziąć udział w takim quizie wiedzy o filmie i kto zdobędzie najwięcej punktów, zdobywa nagrody rozdawane na miejscu. Są to nagrody zazwyczaj rzeczowe, różnego rodzaju kosmetyki, ale każdy tak naprawdę uczestnik, uczestniczka zostaje nagrodzony tego dnia. Moc różnych produktów od sponsorów wydarzenia. Każdy wyjdzie do domu z malutką torebeczką, zazwyczaj kosmetyków, ale nie tylko. To najbliższy seans Kina na Obcasach to właśnie będzie lalka. Każdego miesiąca to jest inny film, ale mniej więcej schemat wydarzenia jest bardzo podobny. 1 października, czwartek, godzina 19. Możecie się wybrać ze swoją koleżanką, przyjaciółką, może nawet z mężem. Wystarczy do nas napisać 7148 i napiszcie, z kim wybierzecie się na film, do Multikina, na jaki film. Przypominam, że Olga opowiadała także o maratonie Piratów z Karaibów, to także przed nami. Jeśli chcecie się wybrać na ten lub na jakikolwiek inny film, mamy też coś dla najmłodszych, Pucio i Zwierzaki, albo film o Minionkach. Piszcie o tym wszystkim, 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, no i nie zapomnijcie podpisać się, oczywiście. Oczywiście.

Przypominam, że rozdajemy dzisiaj zaproszenia do Multikina. Możecie wybrać się na dowolnie wybrany seans. Wspomniałam o kilku, m.in. o Lalce 1 października, ale to dowolnie wybrany przez Was film. Napiszcie do nas 7148, z kim wybierzecie się do kina i co chcielibyście najbardziej tam zobaczyć.

0: A dzisiaj z pomocą Radia Rodzina do Multikina zaproszenie otrzymuje Jan. Pozdrawiamy cię, Janku. I zapomniałam wspomnieć, że Jan wybierze się ze swoją żoną na seans, by wspólnie spędzić ten wieczór.
1: Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels?

Czas się ukulturalnić na antenie Radio Rodzina. Przed nami przystanek Kultura o godzinie 10.10. Zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy z Agnieszką Szpetiuk-Barańską z Muzeum Narodowego we Wrocławiu o zbliżających się Europejskich Dniach Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Jaki jest temat tegorocznej edycji? Co nas czeka? O tym wszystkim usłyszycie już po godzinie 10.10. Zapraszam na przystanek Kultura.

0: Bardzo duże kolejowe utrudnienia w Katowicach przez awarię. Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Dziś kolejne obrady Sejmu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Poważne problemy w kursowaniu pociągu w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Informacje na ten temat zebrał Grzegorz Kozieł.
1: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
2: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
1: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
0: Pasażerom pozostaje więc życzyć cierpliwości. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna. Dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Tymczasem dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku ze zbycia paliw ciekłych. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
3: Rada Ministrów przyjęła ten projekt wczoraj. Będzie to ponowna próba wprowadzenia przez rząd tzw. windfall tax po tym, jak pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki skierował przepisy w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem noweli o działaniach antyterrorystycznych. Chodzi o wprowadzenie stałych i jednolitych zasad przygotowania i zabezpieczenia najważniejszych wydarzeń organizowanych w naszym kraju. Posłowie zajmą się też rządowym projektem noweli prawa farmaceutycznego, który przewiduje uchylenie obowiązującego od 2012 roku całkowitego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu. Teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
5: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
6: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
5: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
0: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
7: Cztery minuty po godzinie 10. Dziś środa, 16 dzień września, we Wrocławiu 18 stopni, temperatura rośnie, jest pochmurno, ale tutaj na Ostrowie wyglądam za okno i niebo błękitne i słońce przebiło się przez te chmury. Wieje także wiatr z prędkością do 13 km na godzinę. We Wrocławiu będzie 26 stopni, tego możemy spodziewać się po godzinie 15. Jakość powietrza dobra, warunki biometeo również korzystne i korzystajmy z tej pięknej pogody.
8: Reklama.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina.
8: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Przy mikrofonie Judyta Exner, jestem z Wami do godziny 12. Za chwilę zapraszam na przystanek Kultura, a póki co wracamy do muzyki. Alicia Keys na antenie Radia Rodzina.

0: Przystanek Kultura.
1: A w dzisiejszym Przystanku Kultura porozmawiamy o zbliżających się Europejskich Dniach Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Ze mną jest Agnieszka Szepetiuk-Barańska z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Na początek zapytam o tegoroczne hasło: przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Co chcieliście ująć w tym wszystkim, poza tym co oczywiste?
2: Tak, no hasło jest bardzo mocne, bardzo takie przyszłościowe. No właśnie, zastanawiamy się, jak ta przyszłość może służyć przeszłości. Do takich najważniejszych czynników wpływających dziś oczywiście na kondycję dziedzictwa materialnego i niematerialnego, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale przecież w całej Polsce czy w całej Europie, należą niewątpliwie zmiany klimatyczne. Widzieliśmy to w tamtym roku na przykład, tak, przy okazji powodzi. Ale oczywiście konflikty zbrojne. Cały czas wiemy, że nieopodal nas jest wojna. Oczywiście pewna też presja urbanizacyjna, której nieustająco podlegamy. No właśnie, może czas się trochę zatrzymać i nie żyć tylko tym, co w przyszłości, tym, co więcej i tym, co mocniej, tylko może zatrzymać się nad tymi zabytkami i zobaczyć, jak możemy spojrzeć wstecz, jak możemy im pomóc. Ale oczywiście też chcielibyśmy się skupić na takich tematach jak cyfryzacja, globalizacja. Ta cyfryzacja rzeczywiście bardzo mocno wkracza dzisiaj w zabytki i tu akurat się cieszymy, bo to jest jakaś taka możliwość na ich przedłużenie, na ich zbadanie. No i oczywiście jestem antropolożką kulturową, etnografką, więc także te znikające tradycje, znikające zawody są dla nas bardzo ważne podczas tej 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku.
1: A to już wkrótce, bo 18 września rozpoczyna się wszystko do 27 września. Macie 4 oddziały tak naprawdę do dyspozycji niejako i w każdym z nich, rozumiem, czeka nas, coś na nas.
2: Tak, możemy się pochwalić, dlatego że Dolny Śląsk w Europejskich Dniach Dziedzictwa wypada bardzo dobrze na tle Polski. Przygotowaliśmy w tym roku dla Państwa praktycznie 100 wydarzeń. Organizatorów na Dolnym Śląsku jest aż 75. Są to bardzo różne instytucje, stowarzyszenia, kluby, osoby prywatne i dzieje się to wszystko w 35 miastach regionu, ale oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy też do Wrocławia, do Muzeum Narodowego i jego oddziałów.
1: Tutaj postawmy kropkę. Po przerwie krótkiej wrócimy do już szczegółów wydarzenia, by zaprosić na konkretne naszych słuchaczy.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Eksner, a ze mną w studiu Agnieszka Szepetiuk-Barańska z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, koordynatorka Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku i o nich właśnie rozmawiamy. Tegoroczny temat to przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Wszystko rozpocznie się 18 września, nie tylko we Wrocławiu. Może dałam tak do zrozumienia, że to Wrocław, ale to różne inne miejsca, miasta na Dolnym Śląsku. Powiedzmy może teraz troszeczkę kilka słów o programie.
2: Oczywiście bardzo zacny, bardzo ciekawie się prezentuje. Na przykład nowoczesne technologie w służbie zabytków, troszkę już o tym dzisiaj powiedziałam. To wszystko do zobaczenia, do przekonania się, jak bardzo ten cyfrowy świat wpływa na zabytki, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu w Bobolicach, bo tam Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy przygotuje takie wydarzenie, ale to również Muzeum Regionalne w Jaworze. Jeśli chodzi na przykład o warsztaty ginących rzemiosł, to zapraszam przede wszystkim do Lublina, czy chociażby do Gryfowa Śląskiego. Gryfów Śląski jest w ogóle taką ciekawą miejscowością na Dolnym Śląsku, dlatego że tam nawet lokalne nauczycielki zrobiły swojego koordynatora i faktycznie Gryfów Śląski przygotował chyba aż 15 wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ale jeśli coś klasycznego, to na przykład koncert muzyki w skale, czy analogowe brzmienie winili, o tym będzie się można przekonać już w Leśnicy, ale będzie także kantata stworzona przez AI, to wszystko w Muzeum w Kamiennej Górze. W EDD także liczne spacery architektoniczno-historyczne w różnych miastach i wsiach regionu, a dla dzieci również wiele wydarzeń, także bardzo serdecznie zapraszam. Wszystko bezpłatne, bo tym charakteryzują się EDD, wstęp jest bezpłatny, a wszelkie szczegóły programu, czyli te około 100 wydarzeń dostępnych na stronie internetowej www.eddnit.pl albo po prostu wpiszmy hasło Europejskie Dni Dziedzictwa i tam będzie można je znaleźć.
1: Ja jeszcze wrócę tutaj do Wrocławia, bo co we Wrocławiu ciekawego, zwłaszcza ja w swoim imieniu pytam niejako i wszystkich mi pokrewnych, co dla rodzin z dziećmi we Wrocławiu.
2: Wrocław oferuje bardzo szeroki wachlarz tych wydarzeń właśnie dla dorosłych i dla dzieci, od między innymi wspólnego świętowania, uwaga, Światowego Dnia Przędzy w miejscach publicznych, Światowego
1: Dnia Przędzenia.
2: Ja już dzisiaj
1: o tym mówiłam.
2: O, to cudownie, bo to jest również wydarzenie wpisane w EDD, czyli zapraszamy w sobotę o 12 na wrocławski rynek.
1: Mało tego jeszcze powiem, że dzisiaj będziemy mieć o tym audycję po godzinie 16:10, a nawet wczoraj panie pozwoliły mi tutaj po prostu przyjść. To było niesamowite doświadczenie.
2: No właśnie. Także będziemy mogli tego wszystkiego doświadczyć, czyli to właśnie te zanikające tradycje i zawody, ale dzisiaj się faktycznie to odradza, bo mamy bardzo dużo młodych osób, które do tych zawodów wracają. No właśnie, na pewno zwiedzanie, jeśli tu blisko, to hotelu The Bridge, ale także spotkanie ze sztuką na ulicy Jatki. No właśnie to wspólne słuchanie płyt winylowych, czy rozmowy o sztuce, zaplanowano to wszystko w Centrum Kultury Zamek, ale także aktywne spędzanie czasu zagwarantuje na pewno spływ kajakowy, czy w ogóle warsztaty ornitologiczne przygotowane w Odra Centrum. Odra Centrum po raz pierwszy bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, także bardzo serdecznie się cieszymy na tą współpracę. Oczywiście także Archiwum Państwowe we Wrocławiu przygotowało liczne wydarzenia, ale także Ossolineum, Muzeum Pana Tadeusza, no i oczywiście Muzeum Narodowe wraz ze wszystkimi swoimi oddziałami.
1: Archiwum to jest ten wielki, wielki gmach przy Moście Pomorskim, chyba dobrze pamiętam, tak? I będzie można wejść do środka.
2: Można wejść do środka, będzie można także zwiedzać tamten rejon, także bardzo serdecznie zapraszam. One też, te wydarzenia cieszą się bardzo dużą popularnością.
1: Tak, bo to jest takie miejsce chyba, do którego nie można na co dzień wejść, tak?
2: Tak, tym też charakteryzuje się EDD, że bardzo często otwieramy właśnie takie wnętrza, które na co dzień są niedostępne, albo organizatorzy przygotowują coś specjalnie w ramach właśnie tych Dni Dziedzictwa, czyli tych dwóch ostatnich wrześniowych weekendów. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i będziecie Państwo chcieli je wspólnie zwiedzać.
1: Tym bardziej zapraszamy, drodzy słuchacze, warto wziąć udział w tak, myślę, ważnym wydarzeniu o tym, co było i o tym, co będzie niejako z tym, co było. Bardzo dziękuję. Te Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku rozpoczną się już 18 września w najbliższy weekend. Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, a ze mną w studiu Agnieszka Szepetiuk-Barańska z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, koordynatorka tego wydarzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i wspólnie zwiedzajmy. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Przystanek Kultura.

0: Wczoraj ponownie na wrocławskich torach pojawił się tramwaj zwany Zaczytaniem, czyli tramwaj zwany także Booktramem, który podróżuje w ramach akcji Wrocław Czyta, wspiera lokalne czytelnictwo, ale wspiera lokalne także księgarnie, antykwariaty. No i w ramach tej wczorajszej akcji tramwaj MPK na pokładzie wiózł pracowników Radio Rodzina. Dziennikarki Radio Rodzina wraz z organizatorami akcji wspólnie rozdawali książki mieszkańcom Wrocławia. To ponad 200 książek, które trafiło do nowych właścicieli. Jak przypominam, że to każdego 15 dnia miesiąca Booktram pojawia się w mieście literatury we Wrocławiu, a na pasażerów komunikacji czeka niespodzianka. Także bądźcie czujni 15. Nie wiadomo nigdy z wyprzedzeniem, jaka to będzie linia. Kilka dni wcześniej jest to ogłaszane, jakie to będą godziny. I na zapakowane prezenty bardzo mile reagowali uczestnicy tej akcji, którzy stawali się nimi niejako troszeczkę przypadkowo. A co mówią na ten temat pasażerowie?
1: Lubi czytać książki?
2: No bardzo.
1: Super. Jaką ulubioną książkę ostatnio pani przeczytała, albo którą pani poleca?
2: Ostatnio czytałam książkę, taka dwuczęściowa książka o świętym. O, lalkę choćby teraz bardzo.
1: Lalkę oczywiście, a teraz ekranizacja jeszcze, to tym bardziej.
3: Tak. A ja lubię gotycką literaturę, więc nie wiem, czy to jest tak dla wszystkich, ale może jakiś romancik.
4: Macie już książki, jak rozumiem? Wybierzcie sobie.
5: Ja sobie wylosuję.
6: Wiktoria.
7: Maja.
4: Co myślicie o takiej akcji Miasta Wrocławia?
5: Moim zdaniem jest super taka sprawa, bo jednak zaciągamy na przykład młodzież, bo ja jestem ósmoklasistką, bo tu jest młodsza ode mnie. No i jednak zapraszamy takich do czytania więcej, bo teraz więcej to siedzimy w telefonach i te inne. Zawsze zachęcamy do czytania.
0: Tym razem spotkaliśmy się na trasie tramwaju numer 10 z Leśnicy na Biskupin.
2: Co to za książka tam w środku jest?
4: To jest niespodzianka, to są polecenia Radia Rodzina. Robimy taką akcję, ja pracuję w radiu i chciałam zapytać, jak pani ma na imię?
2: Lidia.
4: Czy lubi pani czytać?
2: Aj, uwielbiam książki, to jest od dziecka, to mam bzika. Czytałam baśnie, jak byłam dzieckiem i nawet na stare lata uwielbiam, to się wszystko, co się dobrze kończy.
4: To dobrze pani trafiła, bo dzisiaj ta akcja.
2: No to bardzo dobrze. Trzeba, żeby ludzie świadomość swoją powiększali, byli mądrzejsi, byli empatyczni w związku z tym. Każda książka coś pokazuje dobrego. Myślę, że to jest dobra akcja i to nie tylko, że to rodzina. Wszyscy ludzie są okej, pod warunkiem, że odpowiednio siebie będą traktować.
0: Było mnóstwo spotkań, rozmów przy pętli, między innymi z seniorami, którzy wracali z wieczorku poetyckiego. Wrocławianie chętnie sięgają po literaturę i wychodzą z domu, by się integrować. Lubię sięgać po papierową książkę czy gazetę i wiedzieć, co się dzieje, dodaje pan Wojtek.
8: Wrocław Czyta, wracamy z wieczorku poetyckiego z biblioteki na tutaj Olszewskiego. Był wieczorek poetycki Agnieszki Szymber. Tu pani ma, pokażę książkę, bo jesteśmy za tym, żeby czytać papierowe książki czy wrocławską gazetę codzienną. Wtedy dużo informacji jest, co się na własnym podwórku dzieje. I jesteśmy szczęśliwi, że możemy sobie tak radzić. Dziękujemy wam wszystkim za tą promocję.
0: Wydarzenie było jednocześnie zapowiedzią Festiwalu Księgarni i Antykwariatów, który zaplanowano we Wrocławiu na początek października. O tym na pewno będziemy jeszcze informować. A na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław znajdziecie fotorelacje z tego wydarzenia. Może obdarowany został ktoś z waszych znajomych, a może wy zostaliście obdarowani? Zadzwońcie do nas, opowiedzcie na o tym. Chętnie porozmawiamy o waszych wrażeniach z tego wczorajszego wieczoru. My tym samym jeszcze teraz przyłączamy się do tej akcji czytelnictwa. Mam dla was książkę, chwilę, bo muszę po nią sięgnąć. To jest bardzo ładna książeczka dla najmłodszych, Pyza na polskich dróżkach, autorstwa Hanny Januszewskiej, ilustrował Adam Kilian. I książeczka powstała jeszcze przed wojną, czyli przygody ulepionej przez mazurską gospodynię Kluski, która podróżowała po Polsce. To jest książka, która okazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia, pierwszy tom w 1956 roku. I tutaj mamy przepiękne ilustracje, tekstu nie jest dużo, a Pyza podróżuje i ma mnóstwo ciekawych przygód. Jeśli chcecie, żeby ta książeczka trafiła do was, w wasze ręce, może ją znacie, może czytaliście jako dzieci, napiszcie do nas 7148, zaczynamy od słowa rodzina, albo zadzwońcie 71 322 20 22. Do zaczytania jeden krok.

0: Wrocław uruchomił nowe narzędzie wsparcia artystów muzyków. Mowa o projekcie Wrocławskie Wydawnictwa Muzyczne. W pierwszym naborze wpłynęło aż 126 zgłoszeń, a komisja wybrała finalnie 18 projektów. Dzięki wręczonym promesom powstaną debiutanckie wydawnictwa, jak i ambitne projekty artystów znanych już publiczności. Na pierwszą edycję tego projektu przeznaczono 200 tysięcy złotych. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. nowe interpretacje poezji Baczyńskiego i Różewicza, muzyka barokowa Dolnego Śląska, a także współczesne i eksperymentalne brzmienia. Wśród nagrodzonych są m.in. Aleksandra Turoń, Odra Capella, Vox Imaginarium, Tant Freaky, Filip Baczyński czy Marina Masztaler, laureatka Grand Prix 43. Festiwalu PPA we Wrocławiu.
1: Jestem Łukasz.
2: Ja jestem Iga.
1: Jesteśmy reprezentantami kapeli. Jest nas 7 w sumie.
2: Bardzo bliskie nam są takie miejskie brzmienia. Szukamy wszystkiego, co tutaj napłynęło do Wrocławia po wojnie i ze wsi, i z miasta. To jest bardzo różnorodny repertuar i do wielu grup trafia.
1: Wnioskowaliśmy o dofinansowanie zrobienia nagrań kilku utworów. Część jest taka bazowana na tej tradycji, ale część jest też przez nas zmodyfikowana. Mamy swoje teksty, które są zakorzenione w środowisku wrocławskim. Śpiewamy o trójkącie, o jakichś takich potyczkach miejskich, więc chcemy tą część digitalizować.
3: Ryszard Lubieniecki reprezentuje tutaj zespół muzyki dawnej Vox Imaginaria. Wszystkie utwory, które będziemy wykonywać, są ze źródeł, które są przechowywane we Wrocławiu. To nie znaczy, że wszystkie powstały we Wrocławiu, niektóre są z Zielonej Góry, Środy Śląskie. Ja gram na dawnych instrumentach klawiszowych, na portatywie. To są takie najmniejsze organy, jakie mogą być, które wyszły z mody gdzieś tak w XVI wieku. Wnioskowaliśmy o nagranie i o publikację cyfrową albumu, przygotowanie całej graficznej oprawy. Mamy wszystko tak rozpisane, żeby to się bez problemu powinno udać.
4: Marina Masztaler.
5: Wiele kojarzy cię, bo to ta scena wrocławska była początkiem chyba wypłynięcia na takie szerokie wody, a teraz wsparcie kolejne od Wrocławia?
6: Tak, planuję wydanie swoich autorskich piosenek, które są objęte hasłem Nadmiar. Bardzo szybko wszystko się wydarzyło. Teraz jest bardzo dużo artystów, szczególnie we Wrocławiu. I wszyscy sobie szukają niszy i swojego miejsca. Chyba najtrudniejsze jest to, żeby ten głos odnaleźć. W tym projekcie akurat będę korzystać ze wsparcia Wawy Ponikorowskiego. To jest producent charkowsko-wrocławski. Będę mieć dużo akustycznego piana i dużo głosu. Będzie fajnie.
0: Program powstał w odpowiedzi na postulaty środowiska muzycznego. Ma pomóc wrocławskim twórcom sfinansować przygotowanie autorskich wydawnictw i dotrzeć z nimi do szerszej publiczności, zaznacza Jarosław Perduta z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Powstanie programu wrocławskich wydawnictw muzycznych jest realizacją postulatu środowiskowego, bo oczywiście takich instrumentów wspierania działalności kulturalnej jest dużo, także takich, które wspierają bezpośrednio artystów, jak m.in. stypendia artystyczne i w ramach tych stypendiów powstają wydawnictwa muzyczne, ale było to zdecydowanie za mało. Stąd ten program, którego operatorem jest Klub Muzyki i Literatury i te kilkanaście dodatkowych projektów, które dzięki temu projektowi właśnie powstanie. Udało się dofinansować 18 takich projektów wydawniczych, które do końca tego roku powstaną, będą publikowane. Niektóre będą w formie takich wydawnictw fizycznych, czyli będzie fizycznie płyta do odsłuchania. W niektórych przypadkach są to publikacje na przykład na takich popularnych portalach streamingowych typu Spotify. Najważniejsze jest to, że dzięki temu programowi kolejna grupa wrocławskich artystów będzie mogła realizować swoje marzenia i plany dotyczące wydawania płyt. Co ważne, płyt nowych, płyt premierowych.
0: Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życzymy powodzenia w realizacji swoich muzycznych marzeń, a więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Tam pełna lista nagrodzonych zwycięskich projektów.

0: Surowe kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych zapowiada rząd. Będzie też turystyczny rekord w Tatrach i ostatnie wyniki z piłkarskiej ekstraklasy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówił premier Donald Tusk.
1: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
0: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy. I my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
0: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać go do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rekordowe, ponad 2 140 000 turystów wędrowało po Tatrach w minione wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
4: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w tabeli piłkarskiej ekstraklasy. W zaległym meczu Górnik pokonał Koronę Kielce 2-0, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
5: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, super transfery zrobili, mają świetnych piłkarzy, bardzo dobrego trenera. Ciężki ten system, bo mają jakościowych piłkarzy i utrzymają się przy piłce, ale chłopacy dzisiaj naprawdę super taktycznie zagrali, bo ważna pierwsza bramka zdecydowała o tym wyniku, bo w tej drugiej połowie już ci chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy.
0: Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i wciąż jest ostatni w tabeli.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Reklama.
11: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 22 stopnie, pochmurno, ale słońce przebija się z mocą przez te chmury. Wiatr wieje z prędkością do 17 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne niskie. Warto sięgnąć po filiżankę kawy, herbaty dla wzmocnienia. Jakość powietrza dobra i z tą herbatą na przykład przespacerować się, pooddychać świeżym powietrzem. Warunki biometeo również korzystne.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, witam wszystkich bardzo serdecznie. 10 minut po godzinie 11, jestem z wami do godziny 12. Przed nami kilka informacji o audycjach zbliżających się. Bądźcie z nami, także intencje i wspólna modlitwa o godzinie 12. Teraz Tiger Finger na antenie Radia Rodzina.

0: ktoś z Was marzy, by tańczyć, Szkoła Tańca Aman zaprasza do wrocławskich dekanatów i parafii, a w ofercie wiele kursów tańca, baciata, step, dance, a może waltz. Trwają zapisy, o tym będzie dzisiaj w audycji Dziś w Kościele. To nie tylko nauka tańca, to przede wszystkim umacnianie więzi, budowanie dialogu i integracja społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu, mówi Adrian Preis, koordynator projektu.
1: Taniec jest naprawdę świetnym narzędziem do poznawania nowych ludzi. Jest taki ogólnorozwojowy, bo też wbrew pozorom można całkiem poważnie wzmocnić swoje ciało. Po prostu jestem zakochany w tańcu, bardzo różnych stylów udało mi się spróbować. Od początku powstania Szkoły Tańca Amen, 6 lat temu, celem była integracja społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu. Teraz chcemy tworzyć przestrzeń do budowania wspólnoty, do poznawania nowych ludzi, do tworzenia pięknych przeżyć, budowania też pozytywnego obrazu Kościoła właśnie lokalnie w parafiach. To się wydaje bardzo zbieżne z tym, co opowiada nam ksiądz biskup Małyga o celach i wnioskach postsynodalnych. I widzimy też już po tej pierwszej edycji, która od października zeszłego roku trwa już niemal rok, że odpowiada to na potrzeby żywotne parafian wrocławskich i realizuje te cele.
0: Instruktorzy tańca za darmo przeszkolą animatorów kursów. Chodzi o to, by w każdej parafii był animator, nauczyciel takich spotkań. Budowanie więzi nie kończy się wraz z zatrzymaniem muzyki. Często po zajęciach parafianie zostają ze sobą, rozmawiają, planują coś wspólnie, dodają organizatorzy.
1: My potrzebujemy tylko ze strony proboszcza możliwości ogłaszania najpierw szkolenia dla instruktorów, dla animatorów takich kursów, a potem możliwości dołączenia już do kursu tańca oraz przestrzeni na to, żeby ten kurs mógł się gdzieś odbyć. To naprawdę nie musi być duża sala. Mamy nawet parafie, które jeszcze są w trakcie budowy, gdzie jest dostępna jedna mała salka i to będzie wystarczające, żeby kilkanaście osób mogło się spotkać i raz w tygodniu ze sobą spędzić te godziny. Przede wszystkim kursy tańca użytkowego, ale mamy też w ofercie na przykład baciatę, salsę albo na przykład nowy kurs walce angielski i wiedeński oraz latino solo dla pań. Po tym, jak dana osoba się zapisze i dostanie potwierdzenie, że taki kurs rusza, to zachęcamy przede wszystkim do takiego wcześniejszego przyjścia, żeby móc zapoznać się z grupą, móc odbić się na liście, przyjść właśnie z obuwiem na zmianę, jakąś koszulką. Jesteśmy naprawdę otwarci na całą demografię. Mamy uczestników, zarówno nastolatków zgłosiło się na różne kursy, przyszli z mamami, sami chłopcy póki co. Natomiast najstarsi nasi uczestnicy mają nawet 80 lat.
0: Kto zainteresowany, niech nastawi dobrze uszu po godzinie 13.10. Audycja Dziś w Kościele. Właśnie będziemy mówić o Szkole Tańca Amen.

31 minut po godzinie 11. Już teraz zapowiadamy zbliżające się na naszej antenie intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48, a treść wiadomości poprzećcie słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. I już teraz zmieniamy troszeczkę charakter muzyczny na naszej antenie. Zaczynamy od Arki Noego.

Na zegarach 11:45 rozpoczynamy intencje, czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje.

0: Jest z nami pierwsza dzisiaj słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Ja chciałam się dzisiaj modlić wraz z wszystkimi słuchaczami o niebo.

0: Jest z nami kolejny słuchacz, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafio Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za Stanicę Matenki Bożej Szkaprężnej z Góry Karmel, za mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą na mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta, księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łask Bożych za modlitwę za stanicę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie Pani Marii z parafii Aszkoty, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem Pani bardzo wdzięczny i pamiętam o Pani w codziennej modlitwie i nie zawiodę. Proszę także o modlitwę za świętej pamięci Alicję, która zmarła w ubiegłą sobotę, a pogrzeb odbędzie się jutro. Naszej były prezes katolickiej biblioteki, aby dobry Pan Bóg otworzył jej bramy swojego królestwa. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za to połączenie. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Boże, żeby udało mi się pojechać w szpital, żeby do Lutec. Właśnie sobie, że wszystkie zrzutne mały później przyjdzie. Dziękuję.
0: My również dziękujemy, przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o sprawę dla mojego brata, który jest bardzo ciężko chory. Dla mojej mamy, dla mojej całej rodziny. Matko Boska, proszę się, pomóż mi w tym wszystkim, żebym miała siłę na walkę, bo sama już nie daję rady. Mam ciężko chorego brata i mamę i już nie wiem, co mam robić. Proszę Cię, Mateńko, o zdrowie dla nich, dla wszystkich chorych, cierpiących i również pozdrawiam całą redakcję Rodzina. Z Panem Bogiem, dobrego dnia.
0: Z Panem Bogiem. Przyłączamy się do wspólnej modlitwy w Pani intencjach. Pozdrawiamy i życzymy dużo siły i wytrwałości.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bym chciała się pomodlić o zdrowie dla mojego męża Olka, dla nas wszystkich, którzy dzwonimy do Was i modlimy się wspólnie razem z Wami o wszystko, co mamy w intencjach własnych i za Was prowadzących, który umożliwiacie nam, radiosłuchaczom, że razem możemy się zjednoczyć i modlić. Jest to przepiękne. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, proszę nie płakać. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy.

Zaglądam do bramki SMS-owej. Pierwsza z intencji. Jezu, daj zdrowie, siłę i długie życie mojemu tacie. Proszę. Mamusiu, moja Mario, ochroń nas od złego, od chorób, złych ludzi i sytuacji. Proszę. Panie, chroń mnie i moją rodzinę, a bliskich zmarłych przyjmij do królestwa. Proszę.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego chorującego na Parkinsona taty. To jest nieuleczalna choroba, bardzo trudna i bardzo zmaganie z nią jest również trudne i pełne wysiłku. Proszę o wytrwałość dla niego i siłę.

otrzymaliśmy SMS-ową prośbę o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci męża Jana i syna Mariusza, proszą żona i mama Daniela oraz syn i brat Tomasz z dziećmi.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za wszystkie połączenia, wiadomości SMS-owe. Teraz zapraszam, by pozostać z nami na modlitwę popołudniową i dołączyć do wspólnej modlitwy aniołem pańskim na antenie Radia Rodzina już teraz.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie i orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Znaleziony w poniedziałek w Rusinowie w zachodniopomorskim dron miał głowicę bojową wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura, dodając, że została ona odseparowana od reszty urządzenia i z uwagi na warunki bezpieczeństwa od razu zneutralizowana na plaży. Urządzenie zostało zabezpieczone do dalszych badań. Jak mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to broń nowego typu, co oznacza, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
1: Wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
0: Wstępne ustalenia wskazują, że to dron typu Gerbera 2. Posłowie zajmują się dziś projektem w sprawie podatku nadzwyczajnego od zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, by tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii, którego wysłuchał Tomasz Orchowski.
2: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny, silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności. Na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona. Dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Służby cały czas pracują nad usunięciem awarii, która doprowadziła do poważnych utrudnień na Śląskiej Kolei. Co dokładnie się wydarzyło, o tym informuje Katarzyna Głowacka, rzecznik prasowa PKP Polskich Linii Kolejowych.
4: W nocy doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Katowicach. Między godziną 3 a 5 rano ruch pociągów był wstrzymany. Dodatkowo między godziną 5 a 5.30 wystąpiło usterka urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice-Ligota. Tę usterkę usunięto w ciągu 30 minut, natomiast zmiany w komunikacji występują.
0: Opóźnienia sięgają nawet kilkudziesięciu minut. Co ważne, PKP Intercity oraz Koleje Śląskie ustaliły wzajemne honorowanie biletów.
5: Jedenaście minut po godzinie 12:00, środa, 16 dzień września, za oknami słonecznie i cieplutko. W tej chwili mamy na termometrach już 23 stopnie, dużo słońca, delikatny wiatr do 15 km na godzinę. Do tego wszystkiego temperatura jeszcze wzrośnie, parę stopni, 26 szykuje się po południu. Niestety gdzieś tam koło godziny 19:00 może delikatnie popadać przelotny deszcz, ale może, nie musi. Jeśli chodzi o jutro, 20 stopni i troszkę chmur, a nad ranem można powiedzieć tylko 9 stopni. Jill Scott rozpoczyna muzycznie tą godzinę w Radiu Rodzina. Zapraszam serdecznie. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu.

27 minut po godzinie 12. Jestem mężczyzną z tej strony, Maciej Staniak, to Edyta Górniak dla nas śpiewała, jestem kobietą. Internet wciąż mnie zaskakuje. Chciałem coś znaleźć ciekawego o Edycie Górniak, żeby tutaj na zakończenie jej piosenki coś Państwu powiedzieć. No oprócz tego, że pojawia się na Ziemi 4000 lat, to już wiemy wszyscy, ale zaskoczyła mnie pewna strona. Otóż strona nazywa się Edyta Górniak, 28 aforyzmów i złotych myśli. Proszę bardzo, jakąś złotą myśl może chcecie z tej strony, bo ona sobie tu jest, ja sobie przeglądam. Oj, to jest ładne. Jestem szczęśliwa, kiedy śmieje się mój syn, kiedy wszystko układa się mojemu partnerowi, kiedy zdrowe są osoby, które kocham, kiedy ludzie śpiewają moje piosenki, kiedy piję kawę i patrzę w słońce, jestem szczęśliwa wtedy również, kiedy daję komuś radość, kiedy mogę planować kolejne podróże, mogę zjeść zdrowy, niemodyfikowany posiłek. Proszę bardzo, jak ktoś ma więcej ochoty na takie złote myśli, to w internecie wszystko znajdzie. A teraz my za pomocą magii radia przenosimy się do Barcelony.

Och, tak, życie. Des i dla nas wyśpiewa ten kawałek 37 minut po godzinie 12. Proszę bardzo, ktoś szuka imion, część piąta takich perełek z PESEL-u przygotowana i znaleziona przeze mnie tutaj. Wczoraj opowiadałem o różnych dziwnych imionach i damskich, i męskich. Dzisiaj na przykład bardzo drogie imię jest. Jeśli ktoś ma ochotę, może swojego syna nazwać Diesel. Naprawdę Diesel. Prawie 9 zł za litr. To już jest masakra jakaś. No ale dobra. Konon. Proszę bardzo, dwie osoby o imieniu Konon schodzą sobie po tej planecie. Roger, całkiem nawet fajny Roger. Mickey, czemu nie? Diesel, tu już mówiłem. Brutus, to trochę jak pies, no ale okej. Brutus, Rum, tak też można? Ojej, nie wiedziałem. Rojo, chyba tak, albo Rojo, Rojo. Duda, winny, Wafik, to już zdecydowanie jak taki mały piesek, i Mario. To nawet nieźle. Żeńskie dwa akurat się tylko w tym zestawieniu znalazły. Jamajka, a widzicie, Jamajka z Rogerem jakby chodziła, no to by było już całkiem fajnie. No i jeszcze uwaga, Winda. Winda, jak najbardziej też takie imię możecie dać, jeżeli czekacie na dziewczynkę. Karaś i Rogucki za to do nas zaśpiewają w Radiu Rodzina już teraz.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

To był zespół Sisters, 7 minut przed godziną 13 w Radiu Rodzina. Koleżanka, która była wcześniej, puszczała trochę bluesa, mówi dzisiaj, pamiętaj, Światowy Dzień Bluesa, można trochę bluesa puścić. Ja mówię, haha, miód na moje serce, ja bardzo lubię bluesa. Bluesa za dużo w radiu nie ma, jakoś tak ludzie niespecjalnie lubią, nie to, że tak sobie nie puszczą sobie sami, a ja uważam, że coś tam jednak specyficznego, mrocznego w nim i smutnego troszkę jest. Ktoś tam prześmiewczo kiedyś powiedział, że piosenki bluesowe są o tym, że od mężczyzny odeszła kobieta, zdechł mu pies, wyrzucili go z pracy i jeszcze czynsz mu podnieśli, więc wszystko się sypie. Ale za to potrafi o tym zaśpiewać prosto z serca. Coś w tym jest. Ja postanowiłem troszeczkę sobie utrudnić sprawę i nie puszczać takich oczywistości, oczywistych bluesowych, tylko wyszperać takie piosenki, które są bluesowe, ale śpiewane raczej nie przez konkretnie bluesmenów. Pierwszy przykład to będzie Cassandra Wilson, która na co dzień sobie pośpiewuje raczej jazzik. Tym razem w takim klasyku też jazzowym Gotta Move, a później pan z gitarą, Fink, który również nie stroni od czasu do czasu od takich bluesowych rejestrów, więc dwójka ludzi, którzy na co dzień bluesa nie grają, ale w sercu go mają. Także teraz taki do godziny 13 kawałeczek bluesowy w Radiu Rodzina.

0: Będzie zbadana śrubka po śrubce. Mowa o rosyjskim dronie znalezionym na plaży. W piątek rozmowa u prezydenta Rzeczpospolitej o bezpieczeństwie. Coraz więcej osób wypoczywa w górach. Mamy turystyczny rekord w Tatrach. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analizy i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony. Teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
0: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przyleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd też przydryfował do Polski. Równolegle do badań służby kontrwywiadu śledztwo w sprawie drona prowadzi także wojskowa prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. Już w najbliższy piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. A rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nie odpowiedzialnych. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w minione wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
2: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: Mówił jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. A jak już o górach mowa, dobre warunki panują dziś na szlakach w Beskidzie Śląskim, ale goprowcy ze Szczyrku apelują o rozwagę i przypominają, że o tej porze szybko zapada zmrok. Po godzinie 18 zaczyna się ściemniać. Turyści powinni też pamiętać o odpowiednim obuwiu i ubraniu i zabraniu nieprzemakalnej kurtki oraz telefonu, który będzie naładowany z aplikacją Ratunek.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV nawiązał do 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Ale więcej o tym Piotr Kowalczuk.
4: Po katechezie papież przywitał pielgrzymów z diecezji płockiej, którzy wraz z ich biskupem Szymonem Stułkowskim przeszli drogę świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Luigim Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Papież poświęcił kazanie konstytucji soborowej Gaudium et Spes.
0: W audiencji generalnej uczestniczyło wielu pielgrzymów z Polski, m.in. członkowie ruchu Światło-Życie z Gdańska czy grupa katechetów z diecezji płockiej.
5: Temperatura nam wzrosła do 25 stopni, na zegarach 5 minut po godzinie 13, wciąż mamy środę, 16 dzień września i troszkę chmur. Niestety późnym popołudniem popada z nich przelotny deszcz. Temperatura jeszcze o 1 stopień może się podnieść, wiatr za to się wzmaga do 28 km w porywach, teraz osiąga. Jutro wciąż słonecznie, ale troszkę chłodniej, bo stopni tylko 20 stopni, całkiem przyjemnie.
3: Radio Rodzina.

0: To zespół Morshiba, 14, no już prawie 15 minut po godzinie 13, czas na audycję Dziś w Kościele, dziś o tańcu będzie. Spotkamy pana koordynatora projektu Roztańczona Parafia, czyli o tańcu będzie mowa, ale nie tylko o tańcu, o spotkaniu, o nowej przygodzie i o nowych możliwościach. Szkoła Tańca Amen, ruszają zapisy do drugiej edycji tańca we wrocławskich parafian. Wiem, że może część z was się nie odważy, ja kiedyś spróbowałem się uczyć tańca, chociaż nie potrafię nic i sprawiało mi to olbrzymią przyjemność, więc jeżeli tylko choć kropeczka w was jest chętna na taki taniec, to warto spróbować z mojej strony. Rozmowę poprowadzi Daria Detlaff, zapraszam serdecznie.
1: Dziś w Kościele.
2: W połowie września w kilkunastu wrocławskich parafiach startują kursy tańca użytkowego prowadzone przez Szkołę Tańca Amen. O tym, jakie są założenia drugiej już edycji tego projektu, opowie nam Adrian Preiss, koordynator wydarzenia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Nie mogę nie zacząć od pytania, skąd u pana ta taneczna pasja?
3: Tak, ja w zasadzie przez długi czas podejrzewałem, że taniec może się okazać taką moją rzeczą, ale samym tańcem zająłem się dość późno, bo zaledwie 4 lata temu tak naprawdę. Wcześniej to były jakieś takie zupełnie egzotyczne rzeczy typu hasapiko, nie wiem, może ktoś ze słuchaczy kojarzy.
2: Co to
3: taniec narodowy grecki. Taki jak jest w tym filmie Greg Zorba, prawda? Ta choreografia znana. Ona była bazowana właśnie na tym tańcu narodowym hasapiko.
2: Mhm. Skąd u pana właśnie takie zainteresowania?
3: Muzyka była dla mnie zawsze bardzo bliska. Oprócz tego jestem filologiem klasycznym z wykształcenia, więc siłą rzeczy Grecja jakoś tam pojawiała się w moim horyzoncie. Zresztą nawet idąc tutaj, tak sobie myślałem, że w zasadzie moja przygoda z muzyką rozpoczęła się w kościele. Potem dopiero była szkoła muzyczna. No i teraz wreszcie taniec już w takim bardziej dojrzałym wieku. Przede wszystkim śpiewałem jako psalmista i w chórach. To było w mojej parafii rodzinnej, Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Augustowie. Tak, miałem tam wspaniałych księży. No i potem właśnie była szkoła muzyczna, klasa gitary, klasa wokalu, różne chóry i w końcu taniec. Taniec jest naprawdę świetnym narzędziem do poznawania nowych ludzi. Jest taki ogólnorozwojowy, bo też wbrew pozorom można całkiem poważnie wzmocnić swoje ciało, zwłaszcza mięśnie głębokie, jak się taniec ćwiczy. Po prostu jestem zakochany w tańcu. Bardzo różnych stylów już udało mi się spróbować i rozwijam się w tych, które bardziej odpowiadają moim predyspozycjom.
2: Ja przypomnę, że rozpoczynamy drugą edycję projektu Roztańczona Parafia. Czegoś takiego wcześniej w archidiecezji wrocławskiej nie było, czyli pomysł na to, żeby prowadzić lekcje tańca w konkretnych parafiach, oczywiście na zaproszenie za zgodą proboszczów. Jakie są główne cele i założenia takiego projektu?
3: Już od początku powstania Szkoły Tańca Amen, 6 lat temu, celem była integracja społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu. Teraz chcemy tworzyć przestrzeń do budowania wspólnoty, do poznawania nowych ludzi, do tworzenia pięknych przeżyć, budowania też pozytywnego obrazu Kościoła właśnie lokalnie w parafiach. To wydaje bardzo zbieżne z tym, co opowiada nam ksiądz biskup Małyga o celach i wnioskach postsynodalnych. I widzimy też już po tej pierwszej edycji, która od października zeszłego roku trwa już niemal rok, że rzeczywiście odpowiada to na potrzeby żywotne parafian wrocławskich i realizuje te cele.
2: To powiedzmy w kilku zdaniach, jak ta pierwsza edycja wam wyszła. Czy dużo osób się zgłosiło? Czy to przekroczyło wasze oczekiwania? Jaka jest ścieżka tych zgłoszeń? Czy zazwyczaj jest tak, że właśnie proboszcz musi do was wyjść z inicjatywą? Czy wy też jeździcie po parafiach, mówicie na ogłoszeniach, co się szykuje? Jak to wygląda?
3: Rzeczywiście, jak mówię, jak przytaczam niektóre liczby proboszczom, to nierzadko słyszę takie wow, bo w pierwszej edycji w 7 parafiach wzięło udział w kilkunastu kursach około 500 wrocławian. Teraz na kolejne kursy już włącznie w 15 parafiach zapisało się kolejne 100 osób, więc chyba można powiedzieć, że w tej skali i w tym tempie rozwoju zdecydowanie projekt jest sukcesem. Ja mogę też prywatnie, ale pewnie do tego też zaraz przejdziemy, opowiedzieć, jak wygląda samo prowadzenie kursów i jak zachowują się te osoby, które uczestniczą w zajęciach moich grup. Natomiast jeśli chodzi o samych proboszczów jeszcze, na początku przede wszystkim wychodziliśmy i kontaktowaliśmy się z nimi bezpośrednio. Była cała grupa ambasadorów, którzy próbowali dotrzeć do parafii i zaoferować po prostu uczestnictwo w takim kursie. To ze strony parafii nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, więc...
2: Kosztami?
3: Kosztami też praktycznie nie, dlatego że my potrzebujemy tylko ze strony proboszcza możliwości ogłaszania najpierw szkolenia dla instruktorów, dla animatorów takich kursów, a potem możliwości dołączenia już do kursu tańca. oraz przestrzeni na to, żeby ten kurs mógł się gdzieś odbyć. I to naprawdę nie musi być duża sala. Mamy nawet parafie, które jeszcze są w trakcie budowy, gdzie jest dostępna jedna mała salka i to będzie wystarczające, żeby kilkanaście osób mogło się spotkać i raz w tygodniu ze sobą spędzić tę godzinę.
2: Sami uczestnicy, czy muszą płacić za taki kurs?
3: Tak, te kursy są płatne i obecnie jest to cena 80 zł za miesiąc, za osobę przez pierwsze dwa miesiące. Można też korzystać w bardzo wielu parafiach z różnych kart partnerskich i wtedy te pierwsze dwa miesiące są zupełnie bezkosztowe, jeśli ktoś jest posiadaczem takiej karty. To się różni oczywiście właśnie w zależności od lokalizacji. Potem ta kwota wzrasta do 100 zł, dlatego że no wiadomo, że pojawiają się jakieś różne przeciwności, niektórzy rezygnują, niektórzy mają jakieś inne obowiązki, zobowiązania, czy też rodzinę nawet. I nie wszyscy mogą w dłuższej perspektywie ten kurs kontynuować, ale pierwsze kursy, które ruszyły właśnie w październiku zeszłego roku, nadal są w tej parafii świętego Antoniego aktywne. Są to spotkania raz w tygodniu. Przede wszystkim kursy tańca użytkowego, ale mamy też w ofercie na przykład baciatę, salsę, albo na przykład nowy kurs walce angielski i wiedeński oraz latino solo dla pani. Po tym jak dana osoba się zapisze i dostanie potwierdzenie, że taki kurs rusza, to zachęcamy no, przede wszystkim do takiego wcześniejszego przyjścia, żeby móc zapoznać się z grupą, móc odbić się na liście, przyjść właśnie z obuwiem na zmianę, jakąś koszulką, bo wiadomo, że to są też intensywniejsze ćwiczenia czasami. Na późniejszym etapie wchodzi też rozgrzewka, żeby móc wyćwiczyć elastyczność, poszerzyć nieco zakresy, ale jesteśmy naprawdę otwarci na całą demografię i mamy uczestników zarówno kilkoro nastolatków zgłosiło się na różne kursy, przyszli z mamami, sami chłopcy póki co. Natomiast najstarsi nasi uczestnicy mają nawet 80 lat. Oczywiście w większości panie, ale mam jednego pana nawet, który w miesiącach, w których nie poświęca swojej uwagi działce, co z lubością robi, przychodzi właśnie na kursy i też świetnie się bawi. Jego żona zmarła, więc nie ma takiej stałej partnerki, z którą mógłby ćwiczyć, ale świetnie się odnajduje i ten kurs nie przerasta jego możliwości zarówno fizycznych, jak i przyswajania nowych rzeczy.

0: Kościele.
1: Szanowni Państwo, przypominam, że w drugiej połowie września w kilkunastu parafiach Wrocławia startują kursy tańca użytkowego prowadzone przez Szkołę Tańca Amen. Część z nich to pewnie kontynuacja z zeszłego roku. Ci, którzy już wyćwiczyli w sobie pewne umiejętności, czy to jest zupełnie nowa grupa?
2: Teraz te kursy, które zbierają chętnych, to są wszystko grupy od podstaw. Jeśli grupa jest kontynuowana, no to nie ogłaszamy już tego. Jest na stronie oraz czasami właśnie w ogłoszeniach, jeśli w jakiejś parafii już jakiś kurs jest, możliwość dołączenia do już istniejącej grupy, jeśli ktoś ma doświadczenie taneczne, ale nowe kursy, których jest jakieś 20, też wszystkie są właśnie od podstaw.
1: To proszę opowiedzieć o parafiach, które się zdecydowały do was dołączyć.
2: Najbardziej aktywne, że tak ujmę, te kwestie są parafie, w których najdłużej działamy, czyli parafia pod wezwaniem Świętego Antoniego na Karłowicach i parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla na Szczepinie. Tam mamy właśnie po kilka różnych kursów, różnych stylów tanecznych.
1: Na przykład?
2: Na przykład właśnie te wspomniane walce, czy salsa, czy teraz mamy też takie pomysły na kurs step dance, który będzie troszeczkę bardziej w stronę aerobiku. Jeśli ktoś potrzebuje takiego wysiłku czy treningu, to będzie też wieczorem, więc będzie można odstresować się po całym dniu. W większości parafii to jest przede wszystkim wspomniany wcześniej taniec użytkowy. Taka najbardziej przystępna forma tańca, najbardziej przystępny i uniwersalny styl taneczny, który można wykorzystać na różnego rodzaju imprezach, na Sylwestrze i który przede wszystkim ma najniższy próg wejścia, bo często przychodzą do nas osoby, również małżeństwa, w wieku powiedzmy 50, nawet 60 lat, które wcześniej nie miały styczności z tańcem, więc jest to najlepsza okazja, żeby mogły jak najbardziej łagodnie w ten taniec wejść i cieszyć się z nim, ze swoim partnerem, partnerką i ze wszystkimi uczestnikami kursu, żeby można było się otworzyć, nie myśląc o tym, że to może być jakieś za duże wyzwanie. Chociaż tutaj też mogę napomknąć, że oprócz tego wspomnianego ogłaszania, w ogłoszeniu duszpasterskich i plakatów, staramy się też, żeby instruktor, który będzie w danej parafii prowadził kurs, wystąpił zamiast ogłoszenia właśnie przed błogosławieństwem, powiedział te kilka słów, a potem można do niego podejść i porozmawiać i widzę też, że często mężczyźni mają takie obawy co do własnej zdatności do wzięcia udziału w takim kursie, potrzebują wsparcia, poklepania po ramieniu, ale potem okazuje się, że przychodzą na kurs i radzą sobie świetnie, że te obawy są zupełnie bezzasadne, że naprawdę to nie jest technologia rakietowa, jak to się mówi, tylko coś bardzo ludzkiego i przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Teraz w drugiej edycji mamy te 15 parafii. Dotarliśmy, jak tak zerknąłem, do 9 z 10 wrocławskich dekanatów, więc dość równomiernie są te parafie w miarę naszych możliwości i otwartości proboszczów rozłożone na mapie Wrocławia. I naprawdę, tak jak niektórzy proboszczowie czasem mówią, że no my mamy przede wszystkim starsze osoby, emerytów, to jest taka specyfika różnych parafii, to nawet w tych mniejszych parafiach, gdzie słyszałem właśnie takie kwestie, udało się zebrać nawet dwa kursy. Przychodzą mi na myśl na przykład parafie po 5000 mieszkańców. I widzimy, że w zależności od tego oczywiście różni się zainteresowanie kursami, ale przede wszystkim raczej chodzi o to, żeby była świadomość istnienia takiej okazji do skorzystania. Na przykład jeśli parafia ma jakieś specjalne potrzeby, są jakieś wyzwania, to my staramy się wyjść naprzeciw temu, bo tak jak wspomniała pani wcześniej o celach, no celem jest przede wszystkim zaoferowanie czegoś pozytywnego, wniesienie jakiejś wartości dodanej do tego, co się w życiu Kościoła dzieje. No i widzimy, że spotyka się to z pozytywnym odbiorem. Najbardziej na południe teraz dołączyła parafia Świętego Ojca Pio z Pietrelciny. To jest parafia, która właśnie, o której wspominałem, jest jeszcze w trakcie budowy. Jest tam jedna mała sala, ale zainteresowanie jest duże. Proboszcz ksiądz sam mówił, że dużo osób też dojeżdża spod Wrocławia, więc na pewno dużo rodzin z dziećmi będzie, czy małżeństwo po prostu młodszych stażem, będzie miało okazję do pracy i pogłębienia relacji w trakcie tego tańca. Widzę, że na swoich kursach, że to jest jedna z bardzo istotnych korzyści wynikających z uczestnictwa. Na południowym zachodzie jest to parafia Świętej Anny na Oporowie. Próbujemy też zorganizować kursy, chociaż tutaj ze względu na infrastrukturę nie jest to łatwe, w parafiach z kolei na północno-zachodnich obrzeżach, to jest parafia w Świniarach Świętej Jadwigi i parafia Świętej Anny w Praczach Odrzańskich. Tutaj mamy też nadzieję otworzyć kurs dla młodzieży, bo chcemy to tak bardzo kompleksowo rozwijać. Jeśli młodzież zobaczy, że ten kościół nie polega tylko na stereotypach, ale można też coś innego wynieść, spotkać się przede wszystkim z ludźmi i organicznie wejść w tę wspólnotę, żeby potem czerpać różne inne korzyści z życia chrześcijańskiego, to nawet sami proboszczowie i księża dziekani, z którymi kontaktuję się już spoza Wrocławia na trzecią edycję, która rusza niebawem, zauważają, że to może być ten czynnik, który zrobi różnicę w percepcji tych młodych osób. Z kolei na przykład na wschodzie mamy parafię Najświętszej Maryi Panny Bolesnej na Strachocinie. Tam z kolei widzę, mamy bardzo aktywną parafiankę, która jest instruktorką, że bardzo ciepło jest to przyjmowane, ludzie się bardzo chętnie zapisują i też tam jest grupa, która trwa już od samego początku projektu.
0: Dziś w kościele.

0: Kościele.
1: Pan Adrian Preiss ze Szkoły Tańca Amen jest naszym gościem. Jest pan instruktorem tańca. Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają zajęcia pod pana okiem.
2: Tutaj akurat miałem taką ciekawą sytuację, że pierwszy mój kurs otwarł się w parafii pod wezwaniem opieki świętego Józefa na Ubinie. On nie mógł niestety ze względu na to, że była to dość wczesna godzina, być kontynuowany.
1: Ale nie 6 rano.
2: Nie 6 rano, bynajmniej. Takie optymalne godziny, jak widzę, to są między 18 a 20, kiedy ten kurs się zaczyna.
1: No tak, bo wtedy już wracamy z pracy, możemy poświęcić czas na jakąś pasję.
2: Z drugiej strony nie jest to też za późno, przede wszystkim dla osób, które mają dzieci pod opieką. Na nasze kursy przychodzą nawet małżeństwa z dziećmi. Jeśli są to dzieci starsze, nie potrzeba dodatkowej opieki, ale staramy się też, jeśli jest taka potrzeba, zaoferować możliwość opieki nad dziećmi. I te dzieci, jeśli są w stanie sobą się zająć, to zupełnie nam nie przeszkadzają. I ta grupa spotykała się przez kilka miesięcy. Natomiast mieliśmy koleżankę, która niestety z przyczyn prywatnych i dość poważnych musiała zrezygnować z prowadzenia kursów właśnie w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego. I teraz te dwie najstarsze grupy, które prowadzę, właśnie tam się spotykają we środę. Już po wakacjach, mieliśmy małą przerwę w sierpniu, miałem drugie spotkanie już ze wszystkimi praktycznie uczestnikami, stęskniliśmy się wręcz za sobą. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy mam te dwie grupy, to pierwsza grupa potrafi jeszcze nawet przez godzinę stać i rozmawiać ze sobą, więc naprawdę widać, że to miejsce spotkania jest dla nich ważne. Wiem, że jedna z grup na przykład wybrała się na taki mały festynik, potańcówkę zorganizowaną przez braci franciszkanów w klasztorze, przy którym jest ta parafia. Zmówili się, wybrali razem, dobrze się bawili, potem mi opowiadali i chwalili się, jakie figurki udało mi się zatańczyć z tych, które poznaliśmy najnowsze. Z kolei z drugiej grupy właśnie wczoraj dowiedziałem się, że teraz pod koniec wakacji spotkali się na takim prywatnym zupełnie grillu. Więc no niewątpliwie ta część integracyjna, to posłannictwo i szerzenie takiej dobrej energii, otwartości przede wszystkim ludzi na siebie nawzajem już przynosi pierwsze owoce również poza bezpośrednią działalnością.
1: Zapisywać można się w parach, można też przyjść samemu.
2: Jak najbardziej.
1: I jak wygląda dobór partnera albo partnerki tanecznej?
2: Na większości kursów staramy się proponować coś takiego, co się nazywa rotacją. To znaczy przychodzimy nawet z własnym partnerem, z mężem, z żoną, czy nawet z narzeczonym, narzeczoną, ale zmieniamy się w parach po to, żeby poczuć, jak inni ludzie komunikują się w tańcu. Bo taniec, jako filolog, myślę, że mogę tutaj z podwójnym naciskiem stwierdzić, że taniec jest językiem. I spotkanie w tańcu, w parze jest dialogiem, który prowadzimy niewerbalnie, ale on jest nie mniej intensywny. I tak jak partner musi być wyczulony na to, żeby partnerka czuła się komfortowo w tym, co pokazuje, tak partnerka musi też bacznie odczytywać to, co się dzieje, żeby móc w tym tańcu dialogować i reagować na to. I bynajmniej nie jest to tylko jednostronne, bo na wyższych etapach coraz więcej pojawia się przestrzeni również dla kobiet na taką aktywność bezpośrednią.
1: Zdarzają się jakieś sytuacje trudne, w których instruktor musi reagować?
2: Wydaje mi się, że takich sytuacji nieprzyjemnych to chyba żaden z naszych instruktorów dotychczas nie miał. Czasami są osoby, które faktycznie przydałoby im się troszeczkę więcej ćwiczyć w domu, bo czasami nawet z tytułu pracy, która może być jednostajna czy fizyczna, mogą mieć pewne nawyki mięśniowe, które niekoniecznie sprzyjają temu tańcowi. Ale poza tym, że właśnie czasami trzeba troszeczkę więcej pracy włożyć, to nie spotkałem się z żadnymi takimi utrudnieniami, które by nawet nie tylko uniemożliwiały, ale w ogóle utrudniały czy prowadzenie zajęć, czy branie w nich udziału.
1: To jeszcze jedna ważna informacja, dlatego że wasza szkoła uruchamia bezpłatne szkolenia dla instruktorów, czy na instruktorów. Na czym to polega?
2: Właśnie, więc zanim w takiej parafii uruchomimy kurs tańca, no to musimy mieć osobę, która będzie chętna zgromadzić i zaopiekować się tymi ludźmi, którzy będą chcieli wziąć udział.
1: Czyli będzie animatorem, ale będzie też uczyć.
2: Będzie też instruktorem, jak najbardziej. Z tym, że mówię w ten sposób, przede wszystkim o tej animacji, dlatego że my nie potrzebujemy, żeby dana osoba, która zechce coś dobrego dla parafii zrobić, miała jakiekolwiek doświadczenie taneczne. Wszystko pokazujemy, wszystkiego uczymy. Ten taniec użytkowy jest właśnie na tyle prosty i na tyle naturalny, że w ramach szkolenia instruktorskiego, które nominalnie jest całoroczne, ale najintensywniejszy jest ten etap pierwszych 2 miesięcy, teraz w 3. edycji, udało nam się to skondensować ze względu na ułatwienie udziału ludziom, którzy będą przyjeżdżać spoza Wrocławia do 3 przede wszystkim weekendów od 24 października. Pierwszego będzie z kolei spotkanie online, takie wsporadzające. Po tym najintensywniejszym etapie już jesteśmy w stanie zacząć prowadzenie kursów, pokazywanie. My też ćwiczymy poza tymi zajęciami kursowymi, jeśli ktoś ma taką potrzebę i ochotę. To jest rozwijające zarówno dla takich młodych instruktorów, jak i dla tych, którzy już mają jakiś staż, bo pokazuje, jakie nowe rzeczy są warte, żeby zwrócić na nie uwagę, co może się pojawić na kursach już i być takim małym wyzwaniem, które sprawi, że będziemy już bardziej efektywni jako instruktor.
1: Gdzie mogą zgłosić się osoby, w jaki sposób, jeśli czują w sercu, że to im gra i chcieliby spróbować być takim animatorem w swoich parafiach?
2: Na naszej stronie internetowej szkolaamen.pl jest możliwość wypełnienia formularza. Tam jest też więcej takich dodatkowych informacji odnośnie szkolenia i wystarczy tylko się zapisać. My potem się kontaktujemy, zapraszamy, ustalamy. Nawet jeśli ktoś ma jakieś trudności, na przykład z obecnością na jakimś jednym szkoleniu, albo na przykład spóźni się z czymś, co już wiemy, że będzie potrzebne, to wychodzimy temu naprzeciw i naprawdę zależy nam na tym, żeby umożliwić i prowadzenie kursów, i otwarcie takiego kursu, uczestnictwo w kolejnych parafiach. Ruboszczowie też są tutaj, zwłaszcza teraz poza Wrocławiem, bardzo, bardzo ciepło nastawieni. Nawet jeden ksiądz dziekan bardzo mnie ujął, bo mówi, że nawet jak się nie uda, to trzeba próbować, bo najwyraźniej bardzo klarownie dostrzegł to, co projekt może przynieść jego parafiom w dekanacie również. Oprócz takiego aktywnego wyjścia do proboszczów, można też zgłosić własną parafię, można porozmawiać z własnym proboszczem, czy byłby na coś takiego otwarty. Na to też jest formularz na naszej stronie i kiedy ksiądz proboszcz, bo są takie przypadki, że oni nie są zdecydowani, czy to może faktycznie wypalić, kiedy ksiądz proboszcz widzi, że jest zainteresowanie wśród parafian, no to jego celem jest też spełnianie tych potrzeb i organizowanie wspólnoty, więc dużo chętniej jest wtedy nastawiono do tego, żeby spróbować.
1: Naszym gościem był Adrian Trejs, koordynator projektu Roztańczona Parafia. Bardzo dziękujemy i szczęść Boże.
2: Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże i dobrego dnia.
0: Dziś w kościele.

0: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach trwa. Jaki będzie los cen paliw? Kierowcy są źli, a premier apeluje do prezydenta. Dziś dzień kardiologii interwencyjnej. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą dziś do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
2: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
3: O 4 miałem pociąg mieć, 4:18 i tak.
2: Dokąd?
3: Do Bielska.
2: Rzecznik Kolei Śląskich, chyba Tłomiej Wnuk, wyjaśnia.
4: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
2: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
1: Alternatywą dla pociągów mogą być dziś samochody, ale na stacjach paliw wciąż drogo. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za diesla.
5: Chora sytuacja.
6: I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
7: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podróg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
1: Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo po podpisie prezydenta rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
8: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
1: Nad rządowym projektem pracuje Sejm. Niewykluczone, że trafi on na biurko Karola Nawrockiego już w przyszłym tygodniu. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
9: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dziś przypada święto jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny, kardiologii interwencyjnej. Jednym z jej największych atutów jest stosowanie mało inwazyjnych procedur, które znacząco zmniejszają i ryzyko powikłań i skracają czas rekonwalescencji, mówi Marcin Ogłódek, lekarz oddziału kardiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym Świętej Barbary w Sosnowcu.
10: Dzięki zastosowaniu mikronarzędzi my jesteśmy w stanie przy pomocy dostępu poprzez tętnicę promieniową, budową czy też dostęp żylny dostać się do serca i, że tak powiem, pomóc w naprawie tego serca. No i dzięki tym zabiegom pacjent jest w stanie bardzo szybko wrócić do formy. Po 2-3 dniach zazwyczaj jest wypisywany ze szpitala.
1: Tymczasem choroby układu krążenia od lat stanowią najpoważniejsze wyzwanie zdrowotne dla polskiej populacji i są główną przyczyną zgonów.
11: Reklama.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
14: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
15: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
11: Reklama.
5: Czas na prognozę pogody, 5 minut po godzinie 14, środa, 16 dzień września. Tak troszkę pochmurno się zrobiło i synoptycy ostrzegają przed delikatnym, ale deszczem, który może się pojawić. Wiatr przyspieszył prawie do 30 km na godzinę w porywach. 26 stopni miało być i jest cieplej, dzisiaj już nie będzie. Niestety jeszcze pojawi się słońce, ale niestety koło godziny 19 znowu chmury, znowu przelotne opady deszczu, później 21, 22 również deszczowo. Za to jutrzejszy dzień troszkę chłodniejszy, ale bardzo wciąż przyjemny, 20 stopni i delikatne chmury. Weekend zapowiada się słonecznie, przynajmniej piątek i sobota. O niedzieli na razie nie będziemy mówili. Mark Knopfler muzycznie rozpocznie tą godzinę w Radiu Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina.

0: To jeszcze taka wakacyjna piosenka, chodźmy posurfować. Let's go surfing the drums na antenie Radia Rodzina, 20 minut po 14. A teraz zapraszam na przejażdżkę naszym muzycznym wehikułem czasu, czyli będziemy przykładać ucho do tego, co działo się 16 września, ale na przestrzeni lat w muzyce. Kalendarium muzyczne już teraz przed Państwem.
1: 16 września 1925 roku na świat przyszedł B.B. King, amerykański gitarzysta bluesowy. W ciągu 70 lat kariery muzycznej zagrał blisko 15 tysięcy koncertów i nagrał około 100 albumów. Zdobył 15 nagród Grammy, w tym 6 za najlepszy album bluesowy.

1989 roku Gloria Estefan zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych kompozycją Don't Wanna Lose You. Piosenka została także nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepsze żeńskie wykonanie.

16 września 1984 roku w Gruzji na świat przyszła Katy Melua, wokalistka i kompozytorka. Od rozpoczęcia kariery w 2003 roku Melua nieustannie koncertuje na całym świecie, a jej głęboki i ciepły głos oraz sposób, w jaki interpretuje utwory i opowiada historię piosenkami, stały się jej znakiem rozpoznawczym.

W 1963 roku w Chicago urodził się Richard Marx, wokalista i kompozytor, którego utwory pod koniec lat 80. zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów. W trakcie swojej kariery sprzedał ponad 30 milionów płyt.

Dziś 16 dzień września. Do końca roku pozostaje 106 dni. W 1877 roku w Gierszwałdzie miało miejsce ostatnie objawienie Matki Boskiej. Na przykościelnym klonie Maryja objawiła się dwom dziewczynkom. Najświętsza Panienka miała powiedzieć, że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. W 1977 roku odbyła się premiera filmu animowanego Wielka Podróż Wolka i Lolka. Był to pierwszy polski pełnometrażowy film animowany. W 1988 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską. 4 lata później na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnotę Europejską. A w 2007 roku w Licheniu Starym odbyła się beatyfikacja ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

Simply Red Stars. 45 minut po godzinie 14. Rzadko się zdarza w radiu, żeby ktoś mówił zapraszam do telewizora, no bo to jednak konkurencja. No ale dzisiaj zapraszam, żeby usiąść przed telewizorem, bo wyjątkowa okazja. Trochę na to czekaliśmy, ale nowa wersja Lalki się dziś na pewnej platformie, no na Netflixie pojawi. Pamiętamy, że będą dwie Lalki, tak? Czyli mamy 6-odcinkowy serial, który właśnie dziś debiutuje. No i pełnometrażowy film, który prawdopodobnie gdzieś tam za tydzień pojawi się już w kinach. Dziś będzie można jednak zobaczyć pierwszy odcinek, natomiast to ciekawe, to żebyście sobie jeszcze dodatkowo zrobili coś detektywistycznego, to znaczy szukajcie tam Wrocławia w tym serialu, bo między innymi sceny były kręcone we Wrocławiu, czyli na Szajnochy, na Geperta, na Placu Uniwersyteckim, na Torze Wyścigów Konnych, czy w Operze Wrocławskiej, więc jeżeli wypatrzycie, to macie dodatkowy bonusik taki, tutaj. Tu widzisz, gdzie idzie sobie ta Izabela do Wokulskiego? No to właśnie tu we Wrocławiu było kręcone. No jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę, ale na pewno następnym razem nadrobię i będziemy sobie opowiadali, jak wam się nowa interpretacja Lalki podoba.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Są nowe doniesienia o dronie na plaży. Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samolot prezydenta Ukrainy. Jest umowa, jurajscy rycerze będą grali u siebie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim bezzałogowiec to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosi ładunek ważący około 4 kg.
1: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
0: Za co grozi od roku do 5 lat więzienia, mówił pułkownik Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samolot prezydenta Ukrainy, o czym poinformował sam Wołodymyr Zełenski. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Zełenskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszenia zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Podczas dzisiejszej audiencji generalnej papież nawiązał do 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Leon XIV pozdrowił także uczestników pielgrzymki śladami świętego z Wiednia do Rzymu.
3: W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Luigim Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu.
0: W audiencji generalnej uczestniczyło wielu pielgrzymów z Polski, m.in. członkowie ruchu Światło Życie z Gdańska czy grupa katechetów z diecezji płockiej.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hala Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu zostanie domowym obiektem dla Aluronu CMC Warty Zawiercie na najważniejsze mecze w sezonie. Jurajscy rycerze podpisali stosowne umowy i rozegrają tam swoje mecze klubowych mistrzostw świata, siatkarskiej Ligi Mistrzów oraz play-offy Tauron Ligi. Sezon rusza za miesiąc, a broniące tytułu Zawiercie przystąpi do rywalizacji w roli faworyta. Trener Michał Winiarski podchodzi do tego jednak ze spokojem.
4: Kilku lat słyszę, że mamy siatkarskiego potwora, że walczymy zawsze o najwyższe cele i myślę, że to się nie zmieniło. To dla mnie w tym momencie będzie priorytetem, żeby ta grupa stworzyła Dream Team. Myślę, że Dream Teamem jest na papierze, ale Dream Team taki od strony czysto sportowej, bo jak wiecie, nazwiska w sporcie nie grają.
0: Swój pierwszy ligowy mecz Mistrzowie Polski rozegrają jednak w Katowicach na wyjeździe zwracającym do najwyższej klasy rozgrywkowej GKS-em.
5: Stopni na termometrach, 25 minut po godzinie 15. Dziś środa, 16 dzień września, pochmurno, z większymi przyjaśnieniami, ale to się szybko może zmienić, bo niestety synoptycy są dla nas bez litości, mają pojawić się coraz więcej chmur na niebie i przelotne opady deszczu będą się nam pojawiać tu i ówdzie. Jutro 20 stopni, ale uwaga, rano tylko 9, za to więcej słońca niż dziś.

0: Dźwięki od Goldsów na antenie Radio Rodzina dokładnie 30 minut po godzinie 15. Dokładnie teraz zapraszam serdecznie na kolejną, siódmą już audycję Blisko Rolnika. Audycja dla rolników, ale tematyka taka, że wszyscy mogą posłuchać. Zapraszam serdecznie, Agroinfo, Blisko Rolnika, audycja siódma.
1: Agroinfo, Blisko Rolnika, audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się 13 września w Spale. Tegoroczne święto plonów zgromadziło koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków kraju, wystawców, rolników, sadowników i przetwórców. Wszyscy z nich pokazywali najpiękniejszą odsłonę polskiego rolnictwa. Nie zabrakło obrzędów dożynkowych, muzyki ludowej, a także tradycyjnych smaków. Gospodarzem uroczystości był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
4: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
5: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
6: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
7: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki, to jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. No serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
8: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
9: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
8: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
10: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: cel już mamy zmy.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
2: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni. Natomiast na takim dużym, ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
4: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
5: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową i od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
0: Do zobaczenia w Pale za rok!
6: Agroinfo. Blisko rolnika.
7: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
6: Agroinfo.
7: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
6: Agroinfo.
7: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
6: Agroinfo.
7: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
6: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
9: Halo?
10: Ej, Jarek!
9: Halo?
10: No czekamy tutaj na ciebie.
9: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

0: Antek Smikiewicz na antenie Radia Rodzina. Teraz zapraszam i przenosimy się do Centrum Historii Zajezdnia, która obchodzi już jubileusz dziesięciolecia. Tak, tak. To wyjątkowe miejsce, które gromadzi pamiątki wrocławian, dolnoślązaków, sybiraków, też realizuje projekty naukowe, edukacyjne, a powstało w 2016 roku. Zresztą najlepiej o tym opowie dyrektor tej instytucji.
1: Dzisiaj szczególnie chcemy zwrócić uwagę na to, że Centrum Historii Zajezdnia to jest projekt społeczny, partycypacyjny, że współtworzą go od początku, od kiedy powstał ten pomysł, wrocławianie, przynosząc swoje pamiątki, dokumenty, zdjęcia, nagrywając relacje, swoje wspomnienia. To nie jest przesada, że mówimy o Centrum Historii Zajezdnia jako skarbcu pamięci wrocławian. Tu są i dokumenty oficjalne, starodruki znalezione w gruzach Wrocławia, są zabawki robione przez rodziców dla dzieci, bilety i zezwolenia na przejazd, są pamiątki po osobach, które pełniły istotne funkcje we Wrocławiu, ale także pamiątki zwykłych ludzi.
0: Jednym słowem, można przeżyć tam istną podróż w czasie. Kazimierz Kimso, przewodniczący Dolnośląskiej Solidarności, jeden z laureatów statuetki Budowniczy Mostów, pozytywnie ocenia współpracę ze środowiskiem historycznym we Wrocławiu.
2: Ta współpraca jest widoczna. Wiele przedsięwzięć razem robimy, od uroczystości, które tu się w okolicach i w środku odbywają, po konferencje, ale też i inne. My traktujemy to miejsce jako, zresztą tak też jest też przedstawiane, jako kolebka Dolnośląskiej Solidarności, czyli miejsce, w którym rozpoczął się strajk w sierpniu i zawiązał się komitet protestacyjny, ten nasz regionalny, ale też i jako ojcowie założyciele tego miejsca, czyli ci, którzy też zabiegali o to, żeby tu w tym miejscu powstała ta instytucja, która jest no tak bardzo nam przydatna, pomocna, przypominająca, bo ludzie odchodzą, a zatrzymywanie w czasie, czy zatrzymywanie poprzez ekspozycje, czy inne materiały jako instytucji, która gromadzi pamiątki po Solidarności, po Wrocławiu, po ludziach, którzy zatrzymali się na chwilę. To jest niezwykle cenne, piękne, ważne. To są ludzie, którzy tu pracują, którzy bardzo dobrze rozumieją, czują. No i całym swoim działaniem podkreślają, wiedząc o tym, czym jest Solidarność Zajezdnia, niż jak to my mówimy czasem, nasza stocznia we Wrocławiu.
0: To ładne słowa. Zajezdnia dla Wrocławia jest tym, czym stocznia dla Gdańska. O tej wyjątkowej uroczystości można poczytać troszkę więcej, posłuchać troszkę więcej. Zapraszamy serdecznie też na naszą stronę radiorodzina.pl.

0: Europejska Rada Bezpieczeństwa zaproponowana przez Komisję Europejską. Polski MSZ odradza podróże do Peru i Ekwadoru. Jasna Góra przyciągnęła więcej pielgrzymów niż przed rokiem. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych oraz możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, tłumaczy Ursula von der Leyen. Nie możemy mieć złudzeń wobec tego, co się dzieje. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Mówiła von der Leyen, propozycja Europejskiej Rady Bezpieczeństwa krytycznie została oceniona przez Prawo i Sprawiedliwość. To oznacza budowę kolejnych unijnych struktur w konkurencji do NATO. To niezwykle niebezpieczny kierunek, ocenił Mariusz Błaszczak z PiS-u. Polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku, a to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wzrosła liczba pielgrzymujących na Jasną Górę. W tym roku do Częstochowy przybyło ponad 9 tysięcy więcej pielgrzymów niż przed rokiem. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
2: Sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze zaczyna się w połowie kwietnia, kiedy jako pierwsi przychodzą pątnicy z Piekar Śląskich. Od tego czasu do połowy września we wszystkich rodzajach pielgrzymek pieszych, rowerowych, biegowych, rolkowych i konnej na Jasną Górę dotarło 117 370 osób. Najliczniejsze pielgrzymki w tym roku to 48. radomska pielgrzymka piesza, ponad 8700 osób i 44. pielgrzymka tarnowska, 7200 osób. Z kolei najwięcej rowerzystów, 1200, liczyła 4. pielgrzymka rowerowa diecezji tarnowskiej. Wśród pielgrzymów byli też obcokrajowcy. W pielgrzymce krakowskiej szli przedstawiciele 13 państw europejskich i 5 spoza Europy. Najdłuższy dystans pokonali rowerzyści ze Słowenii. 11 osób w 5 dni przejechało około 940 kilometrów.
0: Dodajmy, że ta ostatnia pielgrzymka została zorganizowana z okazji 30. rocznicy pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II w Słowenii oraz 35. rocznicy niepodległości tego kraju.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Historyczny debiut Jagiellonii. Zespół z Białegostoku rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
3: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. A inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
0: Mecz w Grecji o 21:00 w Lidze Europy zagra także Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace.
4: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
5: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Reklama.
10: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
11: 7 minut po godzinie 16, troszkę się zachmurzyło, tak uprzedzaliśmy. Synoptycy przewidują też drobne opady deszczu od czasu do czasu. To nie znaczy, że jeszcze może się nie rozpogodzić, może, ale bądźmy już przygotowani na ten drobny deszczyk. W tej chwili temperatura to 25 stopni, wiatr maksymalnie 20 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie w zasadzie nad ranem do 9 stopni. Jutro synoptycy obiecują więcej słońca, a termometry mają pokazać 20 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
12: Tu Radio Rodzina.

0: To była Karen Ramirez, zawsze poprawia mi humor ten utwór Looking for Love. 15 minut po godzinie 16. Teraz aż naprawdę trudno mi powiedzieć, że zapraszam Państwa na temat pod tytułem Wrzeciono, kołowrotek, przędzenie. To wydaje nam się, że to już absolutnie jakaś archaiczna historia. Tymczasem pojawią się w najbliższą sobotę takie specjalne na rynku warsztaty. Wydarzenie w rytmie wrocławskiej wełny, Światowy Dzień Przędzenia w miejscach publicznych, drodzy Państwo, i warto się będzie tam wybrać i przekonać się, jak ma się polska wełna i czy przędzenie jest trudne i żmudne. I każdy będzie mógł zasiąść przed kołowrotkiem. Być może to jakieś spełnienie czyichś marzeń, a może zajawka na nowe zainteresowanie. W każdym razie już teraz o tym porozmawiamy na naszej antenie. Zapraszam serdecznie w rytmie wrocławskiej wełny.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Wiesława Świder z pracowni tkackiej Wiesławy Świder. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ewa Rozkosz, koordynatorka Fundacja Polska Wełna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: I porozmawiamy o tym niezwykłym wydarzeniu, które przed nami, czyli w rytmie wrocławskiej wełny, Światowy Dzień Przędzenia w miejscach publicznych. Dla wielu słuchaczy może to być zaskoczenie. Ja przed chwilą otrzymałam od Was wrzeciono, którym sama mogłam prząść, dobrze mówię, tak? I to było dla mnie pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu przeżyłam to. Opowiedzcie o tym wydarzeniu, bo to jest naprawdę niezwykłe.
3: Tak, więc wpisujemy się w ogólnoświatowe wydarzenie, dlatego że w różnych miejscach na całym świecie organizowane są w tą daną sobotę września takie spotkania prządek w różnej formule, aby zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, na piękno dawnego rękodzieła, na rzemieślnicze metody przetwarzania wełny i w końcu na sam surowiec, czyli wełnę.
1: Mówiłaś o tym, zanim zaczęłyśmy rozmowę, że to jest wełna z owiec wrocławskich. Zgadza się?
3: Zgadza się.
1: We Wrocławiu mamy owce.
3: Tak, to jest dosyć rzadka sytuacja, bo faktycznie jest takie stado owiec. Są to owce rasy, owce olkuska i one stanowią własność Uniwersytetu Przyrodniczego, a mieszkają w stacji badawczo-dydaktycznej w Swojczycach, to jest oczywiście część Wrocławia. Nie jest to zagroda edukacyjna, nie jest to miejsce otwarte dla odwiedzających na co dzień, więc możliwość odwiedzenia, zobaczenia takiego stada jest naprawdę czymś bardzo unikalnym i myślę niezapomnianym doświadczeniem.
1: Czyli 19 września we Wrocławiu na rynku spotykają się przątki. Zgadza się?
2: Tak, ale nie tylko przątki, bo panowie też przędą i będziemy prząść, ty tutaj przędłaś na wrzecionie, ale będziemy też przędź na kołowrotkach. I to, co jest takie ciekawe i myślę fajne dla osób, każda osoba, mam nadzieję, że wystarczy wam, ale myślę, że tak, każda osoba, która przejdzie, będzie mogła tak jak ty dzisiaj spróbować pod okiem osoby, która wiele lat przędzie i właśnie będzie mogła przejść z wełny, z naszych owiec wrocławskich, owiec olkuskich, specjalnie przygotowanych, tak jak tutaj ty mogłaś spróbować.
1: A czy powiedzcie, jaki jest trend? Czy to jakieś wzrasta zainteresowanie, jeśli chodzi o przędzenie? Coraz więcej osób chce spróbować tego jako rękodzieło? Jak to wygląda?
2: Tak, mamy taki renesans rękodzieła. Wiele osób chce spróbować. Oczywiście mamy możliwość kupienia przędzy uprzędzionej maszynowo, ale sam ten turkot kołowrotka i samo to, jak się przetwarza i że możemy stworzyć tą przędzę własnymi rękami, tak jak robiły to nasze babcie, prababcie, to jest ogromne. I teraz nie przędą tylko osoby starsze, ale bardzo dużo młodszych i często też na przykład, tak ja mam na warsztatach czy pokazach, dzieci, które chętnie siadają do kołowrotka i tworzą swoją pierwszą przędzę.
1: Czyli to wydarzenie 19 września skierowane jest tak naprawdę do wszystkich, nawet do tych najmłodszych przątek czy przątków.
3: I nie tylko dla przątek i przątków, dlatego że zapraszamy absolutnie każdą osobę, bo z jednej strony my tutaj organizujemy takie spotkanie, zaprosiłyśmy do uczestnictwa w nim przątki i przątków zewsząd, nie tylko z Wrocławia, z Dolnego Śląska, ale po prostu z całej Polski, wszystkie osoby, które miałyby ochotę uczestniczyć w naszej wrocławskiej edycji. Natomiast zapraszamy każdą osobę, dlatego że tak jak wspomniała tutaj Wiesława, nie tylko opowiadamy, ale także uczymy przędzenia i tą swoją pasję dzielenia się tą wiedzą również mamy, będzie ona częścią tego wydarzenia, to znaczy każdy zainteresowany będzie mógł podejść, wziąć wrzeciono do ręki i spróbować. I to jest piękna sprawa, także zapraszamy bardzo mocno.
1: To ja bym chciała się jeszcze zatrzymać na tym, co robi Fundacja Polska Wełna, bo też troszeczkę rozmawiałyśmy przed chwilą, zanim rozpoczęłyśmy rozmowę tu w studiu o wełnie w ogóle i o różnych mitach, które krążą wokół tego, czym wełna de facto jest. Czym się zajmujecie w fundacji?
3: Staramy się promować nasz lokalny surowiec, czyli polską wełnę, dlatego że dziś mamy taką sytuację, że w ogóle wełna jako surowiec wraca do łask, ale nie jest to wełna nasza lokalna. Bardzo dużo producentów bazuje dzisiaj na wełnie, która przyjeżdża do nas, pokonując tysiące kilometrów z Nowej Zelandii i Australii. Oczywiście to jest uzasadnione dla pewnych produktów, gdyż wymagają one wełny o określonych parametrach, takiej bardzo, bardzo cienkiej. Natomiast nasza wełna też ma swoje plusy i ma różne sfery, w których może się cudownie odnaleźć. Jest naprawdę wspaniałym surowcem na swetry, dziewiarskim, ale może być też wykorzystywana w sposób bardzo, bardzo niekonwencjonalny. Tak jak tutaj weszłyśmy do studia, to zaczęłyśmy od razu z Wiesią rozmawiać o tym, że ja tutaj widzę potencjał na to, aby jeszcze mocniej wzmocnić to wnętrze pod względem takiej izolacji akustycznej i do tego fantastycznie się nadaje wełna. Właśnie są takie jednostki badawcze w Polsce, które zajmują się takimi rzeczami, czyli produkcją takich właśnie mat akustycznych, które powstały między innymi z polskiej, naszej polskiej, naszej rodzimej wełny, więc staramy się o tym za pośrednictwem właśnie fundacji, w naszych działaniach komunikować jak najszerzej.

0: A jeśli chodzi o nasze zdrowie, wełna czasami uchodzi za taki surowiec alergogenny. Jak to wygląda?
1: Moim zdaniem, i nie jest to zdanie takie odseparowane od tego, co wiemy na podstawie badań, jest tak, że raczej uczula nas to, z czym tą wełnę później mieszamy. Raczej uczula nas to, przez co ta wełna potrafi przechodzić, czyli jeżeli jest ona traktowana bardzo mocną chemią, w sposób, powiedziałabym, nieprawidłowy barwiona, tak, to są właśnie te alergeny. Natomiast są już liczne badania dotyczące tego czynnika, który się uznaje za winowajcę tych alergenów, czyli lanoliny. To tylko powiem, że lanolina to jest wosk zwierzęcy. To jest to, co gruczoły właśnie w skórze owce produkują i sprawiają, że wełna jest taka cudownie miękka, tak? To znaczy bardzo, bardzo to chcemy. I na tą lanolinę uczulonych jest dużo mniej niż 1% populacji. Więc wydaje mi się, że jest to, zdecydowanie powinniśmy powiedzieć o tym alergicznych właściwościach wełny jako o micie.
0: Dobrze. W takim razie teraz wróćmy do wydarzenia. Opowiedzieliśmy troszeczkę o wełnie. Jeszcze raz sprecyzuję, że to będzie 19 września o godzinie 12. Rozpoczyna się wszystko, tak?
1: Zgadza się. Już tutaj bardzo, bardzo w pocie czoła pracujemy. Nasz zespół liczy 3 osoby. To jestem ja, Wiesia oraz nieobecna tutaj dzisiaj z nami Magdalena Kurmańska. Także duża robota. Wszystko robimy pro publico, bo ona też mocno, mocno chcę to podkreślić, ale mamy też bardzo duże wsparcie licznych partnerów. Myślę, że warto jest ich również wymienić. Na tę chwilę prognozy wskazują, że będzie piękna pogoda, mocno w to wierzę, ale nie wiedzieliśmy tego wiele miesięcy temu, kiedy zaczynaliśmy przygotowania, więc mamy tutaj taką bardzo pozytywną odpowiedź browaru i restauracji Złoty Pies, która objęła nas taką opieką, niekomercyjnie zupełnie. Dolnośląska Biblioteka Publiczna jest naszym partnerem. Kromscy i Synowie to jest producent kołowrotków, Owce w Polsce i Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego. I no, ja się bardzo cieszę, że robimy to po prostu razem. Więc spotykamy się na rynku i przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji w związku z tym, bo będzie można po pierwsze posłuchać o tych naszych wrocławskich owcach i o nich opowie pani doktor inżynier Anna Wyrostek, która jest opiekunką merytorycznym tego wrocławskiego stada, więc naprawdę dużo o nich wie. Będzie można posłuchać o tym dawnym rękodziele, ale uprawianym we współczesnym mieście i o tym opowiem ja, ale posłuchamy jeszcze naszej koleżanki. I Boże, Wiesiu, ty opowiedz dwa słowa o tym.
2: Tak, oprócz tego, ponieważ zawsze przędzeniu towarzyszył śpiew. Od wieku wieku śpiewały kobiety w czasie przędzenia, więc my wracamy do tej tradycji i śpiewanie umili nam nasza współorganizatorka Magda i ona będzie śpiewać właśnie te pieśni białe, jednocześnie przędząc przy kołowrotku, bo zawsze będzie się można dołączyć w śpiewaniu razem.
0: A czy przewidzieliście jakieś atrakcje czy wydarzenia dla najmłodszych, dla tych najmłodszych przątek i przątków?
2: Tak, i tutaj zawsze dzieci, to patrzymy też na sensomotorykę, one uwielbiają siedzieć i dotykać. Tak jak ty zobacz, wzięłaś na początku, mówisz, jak to ładnie pachnie, więc mamy, będziemy mieć takie miejsce tak. Dla dzieci. One będą zagłębiać tymi rączkami i często rodzice się dziwią, bo one siedzą i po prostu dotykają, skręcają, coś układają, więc to jest takie dla nich bardzo fajne. Oczywiście nawet dzieci będą też mogły próbować prząść i co jest dziwne, często nawet taki cztero-pięciolatek siada i jest wszędzie fajniejszą przędzę niż nawet dorosły.
0: Tak, bo ja powiem, drodzy słuchacze, że jak zobaczyłam to w Życiono, to byłam zaskoczona. Wyobrażałam sobie, że to będzie jakaś skomplikowana konstrukcja i że oczywiście musi być ostre, a to jest po prostu coś bardzo przyjemnego w dotyku, bardzo ładnego, też estetycznie wykonanego i sama praca nie jest trudna, tylko wymaga takiego skupienia, myślę. I tak jak powiedziałam, wełna jest mięciutka i bardzo ładnie pachnie, ty to powiedziałaś. I rozumiem, że każdy przędzący będzie mógł zabrać ze sobą to, co uprzędzie.
2: Tak, oczywiście. O to nam chodzi, żeby po prostu tą pierwszą przędzę można było zabrać. czy to będzie przędza, czy to będzie coś, co sobie te dzieci stworzą, bo czasami dzieci z tego stworzą naprawdę fajne rzeczy, bo przędza się też filcuje, to wszystko to będzie można zabrać. My przygotowałyśmy, już nie pamiętam ile pakietów, bo chyba po 60 przestałyśmy liczyć pakiety, więc dla każdego jest taki pakiet przędzy, którą będzie można zabrać albo ktoś uprzędzie, bo będzie mieć wrzeciona i będzie można po prostu sobie uprząć, albo wziąć taką wełnę i się nią zachwycić.

0: No i jest jeszcze druga część, bardzo ciekawa tego wydarzenia, bo jak pomyślałam o tych wrocławskich owcach i opowiadałaś o nich, no to aż się chce po prostu zobaczyć te owce. Rozumiem, że na rynku one się nie znajdą, ale...
1: No szkoda, ale myślę, że weterynarzom by się ten pomysł nie spodobał. To jest naprawdę... Zresztą pamiętajmy o najważniejszej rzeczy. Jest to żywe zwierzę i jego... No, to nie jest zabawka, tak? Myślę, oczywiście, że to jest też ważne, żeby zadbać o jego potrzeby. Natomiast te owce są naprawdę urocze. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że my mamy w Polsce kilkadziesiąt ras owiec i każda z nich jest inna. A ponadto rasy te cechują się bardzo różnymi cechami charakteru. I owce olkuskie mają w sobie bardzo dużo opiekuńczości. My się tutaj w ogóle znajdujemy w Radio Rodzina, które bardzo popiera wielodzietność. I w sumie tak sobie teraz połączyłam te fakty, że olkuska jest jedną z najbardziej plennych owiec wśród tych ras polskich owiec. I taki rekord, taka rekordziska to jest 7 małych za jednym zamachem. Więc naprawdę dużo, a dwojaczki, trojaczki to jest zupełny standard. W związku z tym one są bardzo opiekuńcze, one są bardzo też otwarte na kontakt z człowiekiem. To nie jest płochliwa owca, to jest owca, która myślę, że mogłaby być naprawdę takim dobrym kompanem też człowieka. Oczywiście przy zadbaniu o ten jej dobrostan pamiętajmy, że no, owieczki nie są pieskami, one się dobrze czują w stadzie, muszą mieszkać w stadzie i to wszystko będzie można zobaczyć i o tym posłuchać od fachowca, właśnie od Ani, pani doktor inżynier Anny Wyrostek, która jest opiekunem i ona tę wizytę edukacyjną poprowadzi. Oczywiście no, nie możemy tego zrobić w ten sposób, że jakby każdy przyjdzie i musimy mieć te zapisy, tak? Także zapraszamy bardzo mocno, bardzo gorąco na stronę Fundacji Polska Wełna. Adres strony to jest projektpolskawełna.pl, gdzie jest cały artykuł poświęcony temu wydarzeniu, czyli Światowemu Dniu Przędzenia w Miejscach Publicznych w rytmie wrocławskiej wełny i tam jest też formularz zapisu, można się zapisać i oczywiście wizyta jest również bezpłatna.
0: Tak, a ja tylko przypomnę, że to jest 20 września od godziny 10 do 11 właśnie w stacji badawczo-dydaktycznej w Swojczycach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. I zapisać się, tak jak powiedziałaś, należy na stronie internetowej. No i myślę, że zmierzając już troszeczkę do końca, powiedzcie, jak zachęciłybyście naszych słuchaczy do tego, by uczestniczyć w tym wydarzeniu, takim niecodziennym bardzo?
1: Mi jedna rzecz przychodzi na myśl, bo żyjemy w czasach bardzo dużego pośpiechu i myślę, że to jest taki czas, w którym u nas jest taki odwrót od tego na rzecz takiej refleksji nad sobą, nad codziennością, nad oddechem. I to jest to wszystko, co daje przędzenie. Więc może przyjdźmy, zobaczmy, dajmy sobie ten oddech, posłuchajmy tego turkotu właśnie kołowrotków i być może zaraźmy się tą pasją.
2: Ja tak przytoczę opinię osób, które zaczęły przędzenie jakiś czas, że jeżeli zaczynamy prząść, to czas się zatrzymuje. Po prostu czasami jest tak, że dziewczyny na warsztatach czy takich spotkaniach przędą, patrzą na zegarek i mówią tak, jeju, minęły 4 godziny, my nie wiemy kiedy. To jest takie zatrzymanie czasu, gdzie przestajemy myśleć, gdzie wszystko, co na zewnątrz odchodzi.
0: Kurczę, ja cały czas gdzieś w tył głowy mam taki świat baśni trochę, bo w różnych bajkach właśnie jest to wrzeciono, jest ten kołowrotek, są przątki i jakoś właśnie przenoszę się od razu do tamtych światów. Jeszcze chciałam zapytać o to, bo tak naprawdę to przędzenie to jest trochę taki pierwszy krok, prawda? Potem, żeby pracować dalej z tą wełną. Zgadza się?
1: Tak, ja może zacznę, bo tu w sumie reprezentujemy takie dwa rękodzieła, w których ta przędza wełniana ma cudowne zastosowanie, bo ja oprócz tego, że jestem przątką, kocham dzierganie. Uwielbiam dziergać. Kocham wykonywanie swetrów, czapek, różnych rzeczy. Ubieram siebie, ubieram moją rodzinę właśnie w te wełniane rzeczy. Teraz już coraz częściej wełniane rzeczy, które są zrobione z mojej wypranej przeze mnie, zgremplowanej i uprzędzionej przędzy, więc to jest naprawdę duże wyzwanie. Natomiast Wiesława, ty...
2: Ja to troszeczkę więcej, bo wyposażenie, czyli na przykład kilimy, gobeliny i dywany, pokrycia kapy. U mnie w pracowni jest kilka krosien i pionowych, i poziomych, od dużych, małych. I można na przykład utkać sobie swój szalik, można zrobić chustę, ale można też zrobić swój dywan.
0: Wow, no to już wydaje się takim projektem daleko sięgającym, prawda?
2: Z jednej strony tak, ale teraz dziewczyna, która przyjechała na warsztaty przędzania, i to jest taka, ona zaczęła prząść. Tydzień później przyjechała ona na Krosno i już ma swój pierwszy szalik z swojej uprzędzonej wełny. Więc ten projekt, tak się wydaje, że to jest bardzo długo, tak? Ale jeśli coś chce, to naprawdę ona zrobiła to w tydzień.
0: Czyli jeśli ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek myśli sobie, chciałabym mieć swój dywan zrobiony przez siebie, to warto, żeby także przyszła, zobaczyła, jak robi się wełnę i porozmawiała na przykład z wami o tym, jak zrealizować swoje marzenie.
2: Tak, dokładnie, bo my pokazujemy ten pierwszy krok, czyli tą przędzę, która jest wykorzystywana wszędzie. Każde ubranie jest zrobione z przędzy, a jak ją potem wykorzystamy, więc jak najbardziej. Więc każdy, kto chciałby zobaczyć, jak to w tych baśniach było, zobaczyć ten kołowrotek i posłuchać, o co ta księżniczka naprawdę zahaczyła i czym się ukuła, to też pokażemy.
0: Bardzo wam dziękuję. Ze mną w studiu Wiesława Świder. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za
0: oraz
2: spotkanie.
0: Ewa Rozkosz.
3: Dziękuję również.
0: No i zapraszamy na koniec w Rytmie Wrocławskiej Wełny Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych 19 września we Wrocławiu Rynek, a później następnego dnia przeniesiemy się do właśnie tego miejsca, gdzie będziecie mogli spotkać się z owcami we Wswojczycach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
4: Tu Radio Rodzina.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie. A to Martin Sulwek, teraz na antenie Radia Rodzina. Mamy 8 minut i będzie godzina 17. Lenny Krawic jeszcze do 17 zdąży zagrać.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Saperzy rozbroili drona wyrzuconego przez Bałtyk. Trudny dzień dla pasażerów kolei w Śląskiem. Polscy siatkarze gotowi na Bułgarię. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu odnalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
1: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
0: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowo śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki nadal nie zaprosił jednak nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
2: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
0: Inaczej twierdzi jednak były minister Maciej Berek, który uważa, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na katowickim dworcu. Skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa.
4: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
5: Przyjedzie z opóźnieniem około 120 minut.
6: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
7: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
0: Jak informują Koleje Śląskie, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Utrudnienia mogą potrwać jednak do końca dnia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czy będzie piąta wygrana pod rząd? Bez straty seta. Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca. Po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie ulegać nadmiernemu rozprężeniu.
8: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
0: Pojedynek niezwyciężonych Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.
9: Czas przyjrzeć się pogodzie. Temperatura delikatnie spadła, no ale to wciąż 24 stopnie. Chmury są, gdzie niegdzie może popadać, ale gdzie niegdzie też jeszcze synoptycy twierdzą, że może wychodzić słoneczko. Natomiast po godzinie 19 to już zdecydowanie większa przewaga chmur i te przelotne opady deszczu będą się przez parę ładnych godzin utrzymywać. W nocy temperatura spadnie do 9, żeby jutro podnieść się do 20.
10: Reklama.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
13: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
14: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W Radiu Rodzina czasy teraz na oblicza Wrocławia. Porozmawiamy w nich o tym, jak młodzi wrocławianie mogą naprawdę realnie wpływać na swoje miasto. Naszym gościem będzie koordynatorka mikrograntów młodzieżowych oraz koordynatorka wolontariatu z Fundacji Umbrella. Zapytam o warsztaty empatii, bezpłatne warsztaty o emocjach, dorastaniu, psychologii, pomagania, które już niedługo odbędą się we Wrocławiu, ale też również porozmawiamy o nadborze do programów mikrograntów właśnie dla młodzieży oraz o forum młodych liderów i liderek. Dużo ciekawych tematów. Zapraszam już teraz do rozmowy.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Ligorowski i Oblicza Wrocławia, a dzisiaj w studiu gościnią audycji jest Alicja Pietrzyk, koordynatorka mikrograntów młodzieżowych, koordynatorka wolontariatu w Fundacji Umbrella. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Będziemy troszeczkę Państwa dzisiaj zapraszać, bardziej też i motywować, inspirować i może, kto wie, dzisiaj audycja bardziej chyba dla młodzieży, a chcemy zaprosić, może już od razu na samym początku, do wzięcia udziału w warsztatach empatii, o emocjach, zdrowym samopoczuciu i psychologii. Pani Alicjo, cóż to takiego?
3: Wszystko się zgadza. Te warsztaty wraz z Fundacją Umbrella realizuje tutaj jako główny lider Instytut Edukacji Społecznej. Jesteśmy tutaj partnerami jako fundacja. Serdecznie zapraszam, bo to jest dosyć ważny temat dla młodzieży. Zapraszam młodzież pomiędzy 15 a 19 rokiem życia, bo to dla niej jest dedykowany ten warsztat. On się odbywa w weekend 26-27 września. Jeszcze trwają zapisy, no ale o czym i po co tam w ogóle trafi? No tak, właśnie. Bo to jest najważniejsze.
2: Ja nie wiem, jak chcecie młodzież przekonać do tego, żeby o emocjach rozmawiała i ćwiczyła.
3: Właśnie myślę, że to jest taki temat, który jest dzisiaj bliski młodzieży, wbrew pozorom. Mówimy o tym takim trudnym, trudnej kondycji psychicznej młodzieży obecnie. I my zachęcamy do przyjścia, bo u nas to nie jest wykład, to nie będzie nauczanie, tylko będziemy właśnie w małej grupie, kameralnie rozmawiać ze specjalistą, który również jest psychoterapeutą, z też prezesem Instytutu Edukacji Społecznej Pawłem Dębkiem, o tym, czym są emocje, jak je rozpoznawać, jak je nazywać, jak sobie radzić z tak zwanymi trudnymi emocjami. Co zrobić w sytuacji, kiedy sami jesteśmy w jakimś kryzysie psychicznym albo ktoś z naszych bliskich, tak? Często nie wiemy, jak reagować, jakich użyć słów. O tym będzie między innymi ten warsztat o rozpoznawaniu tych emocji i też takiej wrażliwości na emocje innych osób w naszym otoczeniu. Ale także jest on skierowany do osób, które w ogóle się chciałyby w przyszłości być może zajmować psychologią i być może podejmą studia na kierunku psychoterapii.
2: Czyli taka umiejętność czytania siebie, rozpoznawania tych różnych emocji w sobie, co pozwala nam być empatycznym też, tak? Bo tak to bym czytał. Ja powiedziałem też o emocjach, zdrowym samopoczuciu, a cisnęło mi się na usta dobrym samopoczuciu. Zakładam, że ono nie musi być wcale takie super cały czas, na fali nie musimy być, żeby być w zdrowym samopoczuciu.
3: Dokładnie, to się tak chyba nie da po prostu zawsze, żeby było dobrze, tak? Ale starajmy się, żebyśmy po prostu rozumieli, co się z nami dzieje, tak? W tych trudnych momentach i potrafili też innym pomagać. Tak jak mówię zawsze o takiej czujności, o wrażliwości na drugiego człowieka, że nie jesteśmy samotnymi wyspami i żyjemy we wspólnotach, w grupach, także nie możemy siebie nie zauważać.
2: Chciałbym jeszcze, pani Alicjo, zapytać panią o tą wyspę, że nie jesteśmy samotną wyspą, przed chwilą pani to powiedziała. Młodzież ma problem z tym, żeby nazywać te emocje u siebie i dlatego się zamyka, czy może to jest błędne założenie też, czy rzeczywiście szuka tej relacji z drugimi rówieśnikami, z innymi rówieśnikami, chce, ale z jakichś względów jest to trudne?
3: Myślę, że to jest trudne nie tylko dla młodzieży. Dzisiaj tak więcej się mówi o tych emocjach. Ja jestem jeszcze pokoleniem wychowanym w latach 80., 90., kiedy w ogóle dorośli z nami nie rozmawiali o emocjach. Także myślę, że to i tak jest duży progres i postęp. I wierzę, że każdy jest inny, tak? Tutaj nie możemy stworzyć takiej jednej definicji młodzież i że wszyscy jesteśmy w tym jednym sosie.
2: Okej. Czyli nikt tutaj nie szuka wymówek, czy dobrze nazywa emocje, czy może gorzej sobie z tym radzi. Te warsztaty są dla każdego. Kto chce po prostu odnaleźć się w dzisiejszym współczesnym świecie? Jak się zapisać?
3: dla każdego, kto chce się odnaleźć we współczesnym świecie, ale też czasami po prostu młodzież przychodzi, żeby się spotkać, żeby nawiązać nowe znajomości, nowe kontakty. I to też jest okej. Możecie przyjść wtedy i spokojnie, swobodnie, bez takiej, jak powiedziałam, akademickiej otoczki szkolnej porozmawiać. Zapisać się można przez stronę Instytutu Edukacji Społecznej is.org.pl. Tam jest zakładka dotycząca warsztatów empatii i formularz zgłoszeniowy. Cały czas trwają zapisy, także jeszcze jest kilka,
2: dobrze,
3: żeby...
2: proszę się, ale proszę się śpieszyć, tak, bo tak. Te warsztaty już 26 i 27 września.
4: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Dzisiaj chcemy porozmawiać też o innych jeszcze tematach, które są bliskie Fundacji Umbrella. Właśnie jakoś chyba teraz się realizuje, czy zamyka już nabór do programów mikrograntów dla młodzieży. Nawet przyznam się bez jakiegoś tam cienia uchylania się, że nawet nie wiedziałem, że istnieją mikrogranty dla młodzieży. Młodzi ludzie dostają pieniądze na to, żeby robili coś, do czego mają pasję? Tak to działa?
1: Tak to działa. Ten program istnieje już bardzo, bardzo długo, bo właśnie jeszcze wcześniej nazywał się Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim. W 2018 roku tutaj miasto stwierdziło, że połączy siły takich różnych inicjatyw i dorosłych, i NGO-sowych, i młodzieżowych w jeden program mikrogranty. Także my jako Fundacja Umbrella zajmujemy się tym tematem od 2018 roku. No i ponieważ jako taka fundacja, pełna nasza nazwa to Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, tak? Czyli taka organizacja parasolowa, która ma pieczę nad organizacjami pozarządowymi oraz też chce wspierać aktywistów i aktywistki, no to na pewno częścią tej grupy jest również młodzież. Dlatego my stwierdziliśmy, że to jest taka bardzo ważna działka, żeby też młodych ludzi zachęcać, inspirować do działania społecznego, żeby, jak to mówimy, brali sprawę w swoje ręce. Nie czekali, zrobi to za mnie rodzic, zrobi to za mnie szkoła, zrobi to za mnie urząd, tylko zobaczyli, co wokół nich można zmienić.
0: Zaczęliśmy rozmowę o programach mikrograntów dla młodzieży. Jest z nami Alicja Pietrzyk z Fundacji Umbrella. Pani Alicjo, to aż od razu chcę wiedzieć, co siedzi w głowach młodzieży? Gdzie chcą być aktywni? Co chcą robić? Ten program już trwa kilka lat, też pod zmienioną nazwą. Pani wspomniała, wcześniej też istniał. Jak się realizują młodzi? Co chcą zaoferować? No nie wiem, czy jesteśmy w stanie porozmawiać o tegorocznych projektach, ale na pewno doświadczenie pani ma duże i wie pani, co się dzieje.
1: Tak jak powiedziałam, program trwa długo. Co roku dofinansowujemy w tej chwili 32 inicjatywy młodzieżowe, więc to jest sporo. W każdej inicjatywie jest taka grupka minimum 3 osób. Wcześniej to rocznie było 50 parę projektów. Także naprawdę możemy powiedzieć, że już mamy taką armię młodzieżową wychowaną na mikrograntach. Akurat dziś rozmawiamy, a wczoraj zamknął się nabór 15 września, ale to nie oznacza, że on nie będzie otwarty w kolejnym roku. Mamy taką nadzieję, bo projekty, o których mówię, są dofinansowane z gminy Wrocław, także tutaj startujemy oczywiście w konkursie. No ale tak, co gra w duszy młodym ludziom? No rzeczy są przeróżne. My też nie narzucamy nigdy żadnych tematów.
0: To zależy od fantazji i od zaangażowania też, tak?
1: To też powinno być związane z tym, co oni faktycznie widzą, że jest potrzebne w ich otoczeniu, na ich osiedlu, tak? Bo tu często mówimy o osiedlach, o szkołach, bo to jest takie naturalne miejsce, gdzie młodzież działa.
0: Ale dobrze, ale gdybyśmy mieli jakoś chociaż zgrupować to, żebyśmy zobaczyli, jakie to są kierunki. Czy to są inicjatywy dotyczące jakichś spotkań, wydarzeń, gier może lokalnych?
1: Często młodzież ma po prostu niezwykłe umiejętności, niezwykłe zainteresowania, pasje, którymi chce się podzielić z innymi. I wtedy powstają warsztaty, do których młodzież zaprasza, nie wiem, seniorów, seniorki, tak, rodziców, i młodsze dzieci też w wieku przedszkolnym, na przykład zawody sportowe, tak,
0: jeżeli mają jakąś super pasję.
1: Tak, dzielenie się talentami, tylko że wartością jest to, że młodzież sama to prowadzi. Okay. Najczęściej to są takie projekty, które u nas najwięcej punktów też otrzymują w ocenie, bo widzimy, że to zaangażowanie jest spore. Są projekty, w których, nie wiem, są jakieś budowane z klocków Lego budowle, modele składane, są warsztaty najczęściej właśnie artystyczne, ale też wspólne gotowanie. To jest coś, co zawsze łączy różne osoby i najlepiej chyba się wtedy poznajemy, a to gotowanie też tutaj jest bardzo mocno połączone z wątkiem międzykulturowym, bo tutaj często poznajemy kuchnie właśnie z innych krajów, z innych kultur. Widzimy też, jakie są poprzez mikrogranty, widzimy, jakie są tendencje i jakby pasje młodzieży, jak one się zmieniają w czasie. Obecnie właśnie bardzo często pojawia się kultura japońska, kultura koreańska.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Dzieci nie zamykają się, czy młodzież, w swoich pasjach, chcą pokazać je innym. To jest fantastyczne. To jeszcze proszę zdradzić kwoty, jakie są na takie coś, bo rozumiem, że to nie jest tylko wsparcie merytoryczne czy przy wypełnieniu dokumentów, może jeszcze lokalowe w jakimś zakresie.
1: Dokładnie tak, można korzystać z naszej przestrzeni w Centrum Sektor 3, wspierają to również Centra Aktywności Lokalnej, jeśli chodzi o właściwie lokale, to tutaj tych kwot, one się rzadko pojawiają, tak, że jest potrzeba wynajęcia faktycznie sali na jakieś działania, bo ta współpraca, te partnerstwa lokalne działają, można dostać do 1000 zł na działania takie swoje, na rzeczy zużywalne, czyli najczęściej to są różne materiały plastyczne, materiały właśnie te produkty do gotowania. Okay. Można zaprosić gościa, gościnie do działań jako eksperta.
0: Fantastyczny obraz. Mi się wydaje, że to jest coś niesamowitego. Drodzy Państwo, szukajcie tych inicjatyw, ale też i szukajcie możliwości do realizacji samego siebie. To jeszcze tylko w zakresie tych mikrograntów dopytam. Państwo też jako fundacja pomagacie w przygotowaniu dokumentacji do takiego działania. Jest to też już taki fundament do działania w przyszłości, myślę.
1: Dokładnie tak. Ja konsultuję, ja pomagam w ogóle jakby oszlifować pomysł, tak? Bo pomysł, mówię, wychodzi od młodzieży najczęściej, ale no trzeba go ubrać w te ramy wniosku projektowego. Trzeba posługiwać się językiem, który nie zawsze jest znany młodzieży, ponieważ no nie wszyscy w szkołach mają taką okazję, żeby pracować metodą projektową, więc od tego jesteśmy w Fundacji Umbrella zawsze przed naborami, a one są 3 razy w roku, w lutym, w maju i we wrześniu. Zawsze przed naborami wniosków prowadzę też warsztaty, jakieś spotkania informacyjne.
0: Czyli na pewno się ten temat pojawi jeszcze kiedyś u nas w obliczach Wrocławia i patrzę na zegarek, już czasu nie ma, ale muszę jeszcze koniecznie zapytać, bo to mam wrażenie bardzo wiąże się z tymi mikrograntami. Forum Młodych Liderów i Liderek, to ci, te osoby, które zdobędą doświadczenie właśnie w takich działaniach, o których teraz przed chwileczką słyszeliśmy, mogą iść na forum takie Młodych Liderów i Liderek, bo tam już mają pewne predyspozycje. Dobrze się to łączy mi?
1: Bardzo dobrze, to jest właśnie clue naszej rozmowy. To forum prowadzi od 2007 roku właśnie Instytut Edukacji Społecznej i też zapraszamy, bo już na jesień kolejna edycja, ostatnia w tym roku. To jest właśnie albo dla osób, które już są zaangażowane, tak jak pan powiedział, i chcą rozwijać swoje różne talenty przywódcze, pracy zespołowej, dalej poszukiwać innych dofinansowań, innych grantów, albo po prostu jeszcze... Wiedzą, że chciałyby coś robić, ale nie wiedzą gdzie, z kim, jak. My właśnie tutaj tą ścieżkę pokazujemy, gdzie można zacząć wolontariat, gdzie poszukiwać funduszy, jakie są organizacje właśnie takie przychylne młodzieży, które przygotowują do tego późniejszego działania społecznego.
0: Tylko lekko zahaczam o ten temat. Proszę, szukajcie więcej informacji na temat Forum Młodych Liderów i Liderek w internecie, a może bliżej samego wydarzenia jeszcze się pojawi ten temat w obliczach Wrocławia. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę naszej gościni, a była nią Alicja Pietrzyk, koordynatorka mikrograntów młodzieżowych, koordynatorka wolontariatu w Fundacji Umbrella. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Tu Radio Rodzina.

Pora się pożegnać i podziękować za wspólnie spędzony czas. Maciej Stajniak, zapraszam. No i poranek jutrzejszy ze mną w Radiu Rodzina. Oczywiście dalej słuchać radia również można. I jeżeli wam się podoba, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo prosimy. I powiedzcie o nas komuś jeszcze, kto nas nie słyszał. Być może ta rodzinka radiowa nam się powiększy, a to jest dla nas większa radość.

0: Czy nasze dane są bezpieczne? Będą kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Służby uczulają, grożą nam akty dywersji. O tym, by dążyć do braterstwa, przypomina papież Leon XIV. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Wciąż nie wiadomo, czyje dane wyciekły.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po ostatnich incydentach i aktach dywersji w Polsce i sąsiednich krajach służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane, pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę albo drona latającego w nietypowych godzinach.
2: Muchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić i zapewniam, że to służby zrobią.
0: Zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie. Szanować każdą osobę, odrzucić to, co hańbi. Leon XIV w katechezie skupił się na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
3: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
0: Z kolei w słowie do Polaków papież prosił o modlitwę w intencji młodzieży, by podejmowała odważne decyzje, służąc Bogu i bliźnim. Wracamy do kraju, teraz ważna informacja dla maturzystów i przyszłych studentów, którzy pobierają rentę rodzinną. Muszą oni dopełnić formalności w ZUS we wrześniu, by nie stracić pieniędzy z renty rodzinnej. O czym przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
4: W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student dostarczy nam zaświadczenie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę, czyli w październiku.
0: Jeszcze jedna ważna informacja. Uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał lub wcześniej zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależnie pobraną rentę rodzinną będzie później musiał zwrócić z odsetkami.
5: Tu i ówdzie jeszcze mogą się przytrafić przejaśnienia, ale już za godzinkę na pewno pojawią się chmury i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć. Temperatura wciąż całkiem przyjemna, 24 stopnie. Jutro sporo słońca, stopni około 20, ale uwaga, nad ranem może być dość chłodno, około 9 stopni.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Zaostrza się spór między pracodawcą a pracownikami w popularnej sieci sklepów. Ćwiczenia pod hasłem Czarny Obrońca na drogach wojskowe kolumny. Jagiellonia Białystok przystępuje do gry na europejskich salonach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomość. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozioł.
2: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
3: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
2: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mateusz Piliński z policji odpowiada krótko.
5: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
1: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny. Trzeba ją całą wyprzedzić. Wojsko apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Jest śledztwo w sprawie śmierci konwojenta służby więziennej pod Kłobuckiem. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wyjaśnia okoliczności śmierci 34-letniego funkcjonariusza służby więziennej, który wczoraj na stacji paliw w Miedźnie pod Kłobuckiem śmiertelnie postrzelił się z broni służbowej. Informuje o tym prokurator Tomasz Ozimek.
6: Dwóch funkcjonariuszy służby więziennej przewoziło osadzonego mężczyznę z aresztu śledczego w Częstochowie do zakładu karnego w Wąsoszu. W miejscowości Miedźno kierujący zjechał na stację paliw, aby skorzystać z toalety. Z uwagi na to, że mężczyzna przez dłuższy czas nie wracał do pojazdu, drugi z funkcjonariuszy poprosił obsługę stacji o otwarcie toalety. W pomieszczeniu pracownicy stacji ujawnili zwłoki mężczyzny.
1: Śledczy ustalają teraz, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też funkcjonariusz odebrał sobie życie. Służba więzienna potwierdziła, że do śmierci funkcjonariusza doszło podczas wykonywania czynności służbowych poza terenem jednostki. Obok postrzelonego konwojenta znaleziono też broń służbową.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Już nie Liga Konferencji, ale dużo mocniejsza Liga Europy. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
7: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
8: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
7: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
1: I ten mecz także rozpocznie się o godzinie 21:00.
9: Przelotne opady deszczu już się ujawniły i niestety mogą nam towarzyszyć jeszcze do późnych godzin. Nad ranem temperatura to tylko 9 stopni, za to jutro raczej słońca nie powinno brakować. 20 na termometrach zobaczymy maksymalnie w czwartek, piątek i sobota to 23 stopnie i sporo słońca. Niedzielę na razie zostawiamy sobie.
10: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
0: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Halo,

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
2: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
1: W słowie do Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dillingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Aloizem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
1: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stułkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
3: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co podpowiada Pan Bóg.
1: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina. Prawda?

0: Thank you.
1: Autopromocja.
2: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
3: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
4: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
5: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
6: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
7: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
8: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
9: Oblicza Wrocławia.
1: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
10: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
8: No, kapitalna sprawa.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

uwierz mi, nie odnajdziesz jej tam. W paradzie koloru plastikowych reklam.